0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W naszym programie kilka tematów. Najbliższy kwadrans spędzimy przede wszystkim w świecie kultury i sztuki. Zapraszam, Edyta Czekaj.
0: Częstochowianie z pasją
1: inspirują się polską muzyką ludową, ale sięgają do korzeni, czyli dawnych, tradycyjnych brzmień. Zespół pieśni i tańca Częstochowa podziwiany jest nie tylko u nas, ale także na arenie międzynarodowej. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
2: Zespół folklorystyczny ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury. To są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi. Oni przychodzą dwa razy w tygodniu. Jak im nie pasuje, to nie przyjdą. No nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy w teatrze czy w filharmonii.
1: Dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
2: Tak. Przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych. Także on już obchodził 40 któreś lecie. My dopiero istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. W zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy. Pomagamy czy to w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów, bo wiadomo, że staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, później są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne i uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona, a powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
1: O to miałam właśnie pytać.
2: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które no kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach, także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. Jeszcze do niedawna instruktorem zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
1: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumiem.
2: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroje okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówimy, mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć, natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś inne.

0: ludzie, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło, tutaj przynajmniej w Częstochowie, typu Piterek i tak dalej. Mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że... No ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę, no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
1: Nie tylko zespół ludowy Częstochowa cenią poza granicami naszego kraju, bo tak samo przecież jest z Filharmonią Częstochowską.
2: To warto wiedzieć.
1: Filharmonia Częstochowska swój dom znalazła w budynku przy Wilsona, wzniesionym na fundamentach nowej synagogi, a projektantem budynku jest, przypomnę, Józef Tadeusz Gawłowski. Czym różni się na tle innych? Posłuchajcie.
3: Adam Klocek, dyrektor Filharmonii. Największa sala, wciąż jedna z największych w Polsce, prawie 900 miejsc. Dopóki nie wybudowano takich sal jak NOSP czy NFM we Wrocławiu, to była po Filharmonii Narodowej w Warszawie kubaturowo druga największa sala koncertowa w Polsce. No chwała tym budowniczym, którzy w latach 50. ubiegłego wieku zdecydowali, że tak potężny, piękny obiekt w Częstochowie powstanie. No on został rozbudowany w roku 2012, dwukrotnie w zasadzie, no ale to dotyczy tylko tych jakby naszego zaplecza. Mamy wspaniałe garderoby, bardzo fajną część dla administracji. Natomiast no sala jest olbrzymia. O wspaniałej akustyce warto podkreślić, że akustykę projektował sam profesor Witold Straszewicz, którego 25. rocznicę śmierci poświęciliśmy tablicę pamiątkową na gmachu Filharmonii we foyer, ponieważ no, jest to jeden z najwybitniejszych na świecie akustyków. On projektował te najlepsze polskie sale koncertowe, jak studio koncertowe Polskiego Radia w Warszawie, Filharmonię w Bydgoszczy czy Filharmonię w Rzeszowie. Cieszymy się, że Filharmonia Częstochowska należy do grona tych instytucji i naprawdę rozwiązania inżynieryjne, jakie tam zastosowano, są niesamowite. Podwójna podłoga z taką poduszką powietrzną, boczne ściany również podwójne, właśnie z takim drewnianym wykończeniem, ale oddalonym o ponad metr od tej głównej ściany żelbetowej, także no to są takie konstrukcje, których w tej chwili się nie robi, bo one po prostu byłyby za drogie, no i dzięki temu...
1: A to ma znaczenie.
3: No, olbrzymie, tak.
1: Czy młodych melomanów przybyło przez ostatni czas?
3: Gramy bardzo dużo koncertów edukacyjnych, jeździmy do szkół, młodzi przyjeżdżają również do nas na koncerty kameralne, do sali kameralnej, ale też kilka razy w roku organizujemy coś, co nazywa się Filharmonii, czyli Filharmonia, ale też Poczuj Harmonię po angielsku, i to są koncerty symfoniczne, na które przyjeżdżają szkoły z całego regionu częstochowskiego. Także tą edukację prowadzimy. Każdy ma swoje gusty. Wiadomo, że czasy dla muzyki takiej poważnej nie są najłatwiejsze, bo jest zalew wszelkiej innej, trochę może łatwiejszej sztuki, ale myślę, że wracają do nas melomani na pewno. Szczególnie po prostu projekty crossoverowe, gdzie orkiestra symfoniczna towarzyszy trochę lżejszej muzyce, zawsze na wysokim poziomie, ale takiej trochę rozrywkowej bardziej. Natomiast mam wrażenie, że też wtedy, kiedy ludzie przechodzą na emeryturę, mają troszkę więcej czasu, wracają do Filharmonii w starszym wieku. Na przykład bardzo intensywnie współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który ma tutaj dwie filie, jakby w Częstochowie dwa oddziały, przy Politechnice i przy Uniwersytecie Jana Długosza. Także ci trochę starsi melomani mają czas na to, nawet organizujemy dla nich specjalne koncerty, także przychodzą do Filharmonii. No, staramy się zadbać o wszystkich. Wiadomo, że na siłę nikogo się nie zmusi do chodzenia do Filharmonii, ale mam wrażenie, że mamy taką stałą publiczność, która jednak docenia to, że przychodzi się do Filharmonii i rzeczywiście można odetchnąć chociaż na te dwie godziny od tego pędu takiego świata, od codzienności, i przenieść się w troszkę inny wymiar i nauczyć się też słuchania uszami, bo my jesteśmy w takim świecie, który jest bardzo obrazkowy i głównie chłoniemy oczami, a wydaje mi się, że jakby przywrócenie tego słuchania, to co daje też radio, no i właśnie koncerty, których trzeba posłuchać właśnie, powodują, że ten zmysł słuchu może troszkę nam się wyostrzy.
1: Filharmonia Częstochowska dysponuje dwiema salami koncertowymi i salą prób. To właśnie główna sala jest uznawana jako czwarta pod względem właściwości akustycznych w Polsce. A o Filharmonii Częstochowskiej mówił jej dyrektor Adam Klocek.
2: To warto wiedzieć.
1: W naszym programie odwiedzimy teraz Centrum Edukacyjne IPN.
4: Kinga Lis, przystanek Historia imienia generała Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie. Prowadzimy tutaj zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, jak i warsztaty oraz spotkania, wykłady dla mieszkańców miasta, podczas których mogą się dowiedzieć, co tutaj się działo w naszym mieście, głównie w okresie II wojny światowej, działań obronnych we wrześniu 1939 roku.
1: Czy ta młodzież częstochowska jest chłonna na takie żywe lekcje historii?
4: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo młodzież chętnie współpracuje podczas zajęć. Zarówno ci najmłodsi, którzy na przykład poznają losy misia Wojtka, chętnie biorą udział w zajęciach. Dodatkowo podczas takich zajęć mamy promocję naszych materiałów edukacyjnych, na przykład gry planszowej Miś Wojtek, która pochłania dzieciaki bardzo. Oprócz tego współpracujemy też z innymi podmiotami, organizujemy różnego rodzaju warsztaty, podczas których na przykład wykorzystujemy różne metody dydaktyczne. Kojarzymy się jako poważna instytucja, a tu jesteśmy otwarci dla najmłodszych i nie tylko, bo tak jak wspominałam, oprócz tych warsztatów dla uczniów mamy też spotkania dla mieszkańców, więc jesteśmy otwarci na dobrą sprawę na każdą grupę odbiorców. Od najmłodszych po tych najstarszych.
1: Tyle o przystanku Historia w Centrum Edukacyjnym IPN imienia generała Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie.
2: Zmieniamy temat.
1: Na koniec tej części magazynu odwiedzimy komendę policji w Myszkowie.
5: Policjanci są bardzo przyjaźni, nigdy nie odmówią nikomu pomocy, także można śmiało, że tak powiem, tutaj się zwracać o pomoc do nich. Także młodszy aspirant Klaudia Maladyn, komenda powiatowa policji w Myszkowie.
1: No to zacznijmy od początku, o tej prewencji, o tych pogadankach z tymi najmłodszymi dzieciakami, o poważnych rozmowach z seniorami. Jak wygląda właśnie ta ścieżka edukacyjna z naszej strony?
5: Z naszej strony bardzo duży nacisk kładziemy na to spotkanie profilaktyczne z najmłodszymi, z młodzieżą, a także z seniorami. Tutaj bardzo często rozmawiamy przede wszystkim o bezpieczeństwie. My nie zwalniamy tempa, przypominamy najmłodszym przede wszystkim o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpieczeństwa na wodzie, a także po prostu o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Z kolei jeśli chodzi o seniorów, zwracamy szczególną uwagę tutaj na zagrożenia, które są związane z oszustami. Przypominamy im również, jak nie dać się nabrać na metody na wnuczka policjanta, czy też pracownika banku. Seniorzy jest to grupa, która niestety bardzo często pada ofiarą przestępstw.
1: Tyle się mówi, a jednak co jakiś czas ten senior wpada w takie sidła zastawione przez oszustów, którzy mają coraz to śmielsze poczynania.
5: Zgadza się. Oszuści mają bardzo wiele metod teraz i bardzo potrafią, że tak powiem, jest sztuczna inteligencja, która bardzo przypomina niestety, czy to członków rodzin, głosy. Bardzo często się właśnie przez to osoby starsze nabierają. Przede wszystkim też na wypadek są skłonni tak naprawdę zrobić wszystko, żeby bliscy gdzieś tam się czy wybronili, czy nie ponieśli jakichś konsekwencji.
1: Czy łatwiej dotrzeć do dzieci, do młodzieży, czy do seniorów?
5: Oj, tutaj to różnie tak naprawdę. Staramy się zawsze tą profilaktykę w taki sposób przedstawiać, żeby do każdego trafiała.
1: Muszę zapytać, jak to jest z tą młodzieżą tutaj w Myszkowie i w okolicznych miejscowościach, gdzie też jeździcie na interwencję? No bo wiadomo, to jest internet, to są dopalacze, to są innego rodzaju środki, używki. Jak dotrzeć do takiego młodego człowieka? Czy dużo macie takich interwencji, czy dużo macie spotkań?
5: Spotkań mamy bardzo dużo. Przede wszystkim tutaj też przekładamy na takie przykłady z życia. Chcemy w jakiś sposób tak, żeby mieli jakby światopogląd o tym wszystkim. Ale ogólnie tutaj myszkowska młodzież nie narzekając jest spokojna, więc nie ma, naprawdę jakoś tak nie możemy narzekać i myślimy, że te nasze spotkania jednak nie idą w las i coś dają po prostu.
1: A rejon do działania macie duży?
5: Rejon mamy bardzo duży, od Niegowy po Kozie Głowy, po Gniazdów tak naprawdę, ale jakoś tak staramy się, że tak powiem, wszystko ogarniać tak, żeby każdemu tą pomoc w miarę możliwości nieść.
1: Brakuje chętnych do pracy w policji w Myszkowie?
5: Oj nie, Tutaj nie możemy narzekać, mamy wakaty w 100%, także nie możemy na to narzekać, na brak policjantów.
1: No to jeszcze na koniec muszę zapytać o tą współpracę policji ze Strażą Miejską. Jak się dogadujecie?
5: Bardzo dobrze, są wspólne działania, również z ruchem drogowym, bezpieczny pieszy, także wspierają nas bardzo, także współpraca jest bardzo dobra. Młodszy aspirant Klaudia Maladyn, Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie.
1: Bezpieczne ferie czy wakacje, zanim ruszysz w drogę jednośladem, czy rowerzysto kręć się bezpiecznie, to tylko część akcji prowadzona przez myszkowskich policjantów.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Koncerty charytatywne, spektakle, także te autorskie, sekcje, warsztaty czy spotkanie edukacyjne to tylko część tego, na co można liczyć w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie. Zapraszam na program i na dłuższą wizytę w tej myszkowskiej placówce.
2: Ciekawe spotkanie.
6: Aleksandra Podgórska, dyrektor Domu Kultury w Myszkowie.
1: Ależ ten Dom Kultury wypiękniał naprawdę. Elewacja na zewnątrz, no z Jurą Krakowsko-Częstowską bardzo mi się teraz klimatycznie kojarzy.
6: No jesteśmy prawie na Jurze, bo dotykamy Jury, zresztą mamy taki piękny obiekt do tych Jury. No tak, staramy się bardzo, żeby wizualnie nasz obiekt się zmieniał, też wizualnie, bo inne zmiany też oczywiście zachodzą. Zaczęło się od elewacji w 2016 roku, zakończyliśmy termomodernizację. Udało nam się, co bardzo, bardzo nas cieszy, udało nam się ochronić przepiękne mozaiki, które tutaj były. Teraz one zostały one odrestaurowane, znajdują się za szkłem, więc są zabezpieczone przed szkodliwym działaniem różnych czynników atmosferycznych. No i zdobią nasz budynek, pięknie zdobią. No i poszliśmy dalej i jak zrobiliśmy budynek na zewnątrz, no to trzeba było wyremontować go wewnątrz. I gmina jako inwestor wyremontowała cały Dom Kultury, prawie cały, bo zostały nam dwie sale na górze, galeria i sala taneczna, ale już jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursu Infrastruktura Domów Kultury organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się pozyskać 602 tysiące i te dwie sale też będą już skończone.
1: Pani dyrektor, to zatrzymajmy się przy tych mozaikach, bo zazwyczaj jest tak, że zakrywa się taką mozaikę. Jest to kłopotliwe.
6: Znaczy, nie wyobrażam sobie jej zakryć. Ja w ogóle nie umiem zrozumieć takiego działania, kiedy są przepiękne mozaiki. Ja wiem, że nie każdemu ta stylistyka lat 50., 60. się podoba.
1: Choć moda wraca.
6: Moda wraca, tak. Więc tutaj, no z drugiej strony, o gustach się nie dyskutuje, prawda? No zawsze ktoś podejmuje te decyzje, prawda? Ktoś, kto jest decyzyjny, to taką decyzję podejmuje. Jeżeli ktoś chce to zakryć i uważa, że, nie wiem, piękna biała elewacja też będzie wyglądała jeszcze lepiej, no to świetnie, proszę bardzo. Natomiast u nas absolutnie nie poszliśmy w tę stronę, wręcz przeciwnie. Cała stylistyka elewacji jest dopasowana do tych mozaik, bo mamy neon na górze, który jest przepiękny, ale też stylizowany właśnie na te neony z lat 60., 50., 60. ubiegłego stulecia. No i to dlatego tak się stało, że mamy właśnie te mozaiki. I stylistycznie chcieliśmy nawiązać do tego, bo wiedzieliśmy, to w ogóle nie podlegało dyskusji. Wiedzieliśmy, że te mozaiki musimy zatrzymać i pamiętam nawet, jak one były odnawiane. Przyjechał pan, który pieczołowicie wszystkie fugi wypełniał, każde szkiełko doklejał. No po prostu to było coś niesamowitego, jak ta jego praca wyglądała. No i rzeczywiście efekt jest wspaniały. Nic żeśmy nie zmieniali w tych mozaikach. Zostały one takie, jakie były. To, co przedstawiały, to przedstawiają.
1: No właśnie, powiedzmy, jak wyglądają.
6: Tak, no, znaczy one są związane z kulturą. Tam mamy i postacie związane z folklorem, parę taneczną. One generalnie są związane z kulturą, tylko trzeba daleko stanąć, żeby rzeczywiście te postacie zobaczyć. No bo wiadomo, prawda, jak się stanie blisko, to się zobaczy te malutkie elementy w postaci tych małych kolorowych szkiełek i no i oczywiście pięknych, białych już teraz fug.
1: Bo ten Dom Kultury lata swoje ma.
6: Ma. Dom Kultury powstał, budowany był przez 10 lat. W latach 50. zaczęto jego budowę, a tak naprawdę działalność rozpoczął w 68 roku.
1: No to teraz o tym, co tutaj w środku, poza rzeczywiście tym wszystkim, co zostaliśmy po remoncie, o sekcjach, bo rzeczywiście jest ich dużo. Można powiedzieć, że z każdym rokiem coś przybywało. Ile dzisiaj jest?
6: 20. 20 sekcji. To jest nasz filar naszej działalności, bo ci ludzie, którzy tutaj przychodzą, którzy biorą udział w naszych zajęciach teatralnych, muzycznych, to są ludzie, którzy tworzą ten Dom Kultury, tak naprawdę. I dla nich istniejemy i dzięki nim i każdy ich sukces to jest dla nas ogromny powód do dumy i tak naprawdę wtedy widzimy ogromny sens tej pracy, bo to jest chyba największy sens tej pracy, kiedy nasi wychowankowie zdobywają jakieś, osiągają jakieś sukcesy, zdobywają nagrody. Wiadomo, że nie wszystko robi się dla nagród, oczywiście, że tak, bo tutaj najważniejsze jest rozwijanie pasji, ale każda taka sytuacja, która gdzieś pokazuje, że dzieci, czy młodzież, czy dorośli, którzy szlifują swój talent w Domu Kultury, mogą osiągnąć jakiś sukces, pokazują się na zewnątrz, no to sprawia, że jesteśmy tak dumni, nawet dzisiaj wiedząc, że będziemy rozmawiać, to sobie tak myślałam, że chyba my jesteśmy prawie tak dumni jak rodzice tych dzieci, jak rzeczywiście się okazuje, że zdobywają niesamowite nagrody, a sukcesów mają bardzo dużo, a ostatnimi czasy to już aż po prostu, to jest nie do uwierzenia, jaką mamy wspaniałą, zdolną młodzież.
7: Które są najstarsze z tych sekcji?
6: Najstarszy jest Klub Plastyków Nieprofesjonalnych, bo Klub Plastyków powstał prawie, ma tyle lat, prawie ile Dom Kultury. Więc to jest bardzo stara sekcja. Teraz się nazywa Grupa Artystyczna Metamorfozy, ale to jest ta sama sekcja. Sekcja działa też niesamowicie. Co roku robią przepiękne wystawy swoich prac. Przede wszystkim jest to malarstwo, ale nie tylko. Jest też rękodzieło i to jest sekcja najstarsza. Udało nam się w ramach projektu Erasmus+, edukacja dorosłych, wyjechać z nimi do Lizbony. Byliśmy tam tydzień, mieli taki plener malarski, oglądaliśmy sztukę w przestrzeni miejskiej, bo tak nazywał się projekt i pokłosiem tego będzie mural, który powstanie na zewnątrz, przy naszym skwerku, bo skwerek, który mamy koło Domu Kultury, to jest skwerek, który powstał po naszym wyjeździe erasmusowskim do Madrytu. Do tego skwerku będzie dołożony piękny mural z wklejonymi takimi ceramicznymi płytkami, które również bardzo mocno kojarzą się z Lizboną, żeby było nawiązanie do Portugalii, ale też, żeby to był nasz taki zakątek kulturalny.
7: A ja przypomnę, że MDK w Myszkowie mieści się przy ulicy 3 Maja. Łatwo trafić, bo w pobliżu jest i Urząd Miasta, i Komenda Miejska Policji, czy Ochotnicza Straż Pożarna. A ze mną jest dyrektor placówki Aleksandra Podgórska i wracamy do rozmowy.
8: No to jaka jeszcze sekcja tutaj może pochwalić się tymi latami spędzonymi w waszych murach?
6: No, Zespół Folklorystyczny Jurajskiej Igraszki. Też bardzo długo już istnieje. Sam zespół powstał na bazie zespołu Myszkowiacy, więc w ogóle ta tradycja zespołów folklorystycznych w Myszkowie jest bardzo, bardzo długa.
8: Macie swoje stroje?
6: Mamy, oczywiście. Mamy garderoby, mamy swoje stroje. Oczywiście cały czas mamy ich za mało, więc mam nadzieję, że uda nam się też te stroje pozyskać. Będziemy pisać projekty na ten cel, żeby móc przeznaczyć jakieś środki. Ale tak, mamy oczywiście.
8: No tu wiążą się z Myszkowem, pewnie gdzieś też z tym strojem śląskim, rozbarskim. Gdzieś te naleciałości na pewno są.
6: No tak, aczkolwiek no my jako Myszków nie mamy w naszym regionie jakichś takich bardzo charakterystycznych kostiumów. Natomiast no posiadamy, ale nie tylko tutaj z regionu. Oczywiście posiadamy i Żywiec, i Cieszyn, ale mamy też Łowicz, także stoje krakowskie. Wszystko zależy od tego, jakie układy, jakie tańce zespół prezentuje. No to wtedy wiadomo, że do nich, może inaczej, chyba do tych kostiumów, które mamy, dobieramy tańce, które prezentują. O, może w tę stronę, bo to jest jednak droższe.
8: I co, chętnych jest dużo? Dzieciaków? Młodzież?
6: No niestety coraz mniej. Niestety coraz mniej, jeżeli chodzi o zespół folklorystyczny, bo no ten folklor nie jest bardzo popularny. Może ostatnio dużo się słyszy o folklorze, ale takim bardzo mocno stylizowanym. Czyli jest mnóstwo się pojawiło zespołów, które no w takiej stylizacji folkowej, ale to jest tylko stylizacja, to nie jest rzeczywiście prawdziwy folklor. Więc no niestety, no nie jest to dzisiaj popularne. Staramy się, żeby zespół istniał. Niedawno obchodził zespół ogromny jubileusz 35-lecia, więc zespół jest, natomiast no nie mogę powiedzieć, że mamy bardzo wielu chętnych. No to jest jedna z takich mniej licznych naszych sekcji.
8: No to która sekcja cieszy się takim największym zainteresowaniem?
6: Mamy kilka takich sekcji. Jeżeli chodzi o młodzież, to Mała Akademia Gitary, czyli Młodzieżowa Orkiestra Muzyki Rozrywkowej Miejskiego Domu Kultury. Mała Akademia Gitary Gitary to jest sekcja, która, w której skupiamy dzieci, które chcą uczyć się gry na instrumentach albo śpiewu. Nazywa się Mała Akademia Gitary, bo zaczęło się od nauki gry na gitarze, ale już teraz ta nazwa nie jest do końca adekwatna, ponieważ dołożyliśmy perkusję, dołożyliśmy pianino, są też zajęcia wokalne, więc ona się mocno poszerzyła. I z tych uczestników tych zajęć utworzyliśmy Młodzieżową Orkiestrę Muzyki Rozrywkowej. I to jest właśnie sekcja, która chyba na dzisiaj jest najbardziej utytułowaną sekcją, znaczy jej członkowie, może tak, bo no Zosia, nasza Wójcik, wygrała The Voice Kids, cały program, śpiewa w naszej orkiestrze. Kacper Kaczyński, nasz perkusista z orkiestry, teraz już no, duży człowiek, który wygrał taki bardzo prestiżowy festiwal Jazz Juniors i aktualnie przebywa w Bostonie, bo w ramach nagrody otrzymał stypendium do szkoły Berklee. To samo stypendium, tylko 2 lata później po Kasprze wygrał nasz Franek Jatulewicz, wygrał ten konkurs i też dostał stypendium. To była główna nagroda w tym konkursie. Pomiędzy Kacprem a Frankiem nasz Michał Mazurski, który teraz jest studentem już Akademii Muzycznej, zdobył 2. miejsce w tym konkursie, a Maciej Gradek był finalistą tego konkursu, więc co roku Myszków bardzo mocno się zaznacza, bardzo mocno na wśród nagrodzonych podczas tego konkursu. Wiktor Woszczyk, który zdobył 2. miejsce w ogólnopolskim konkursie gitarowym. Kiedyś z nami współpracowała też Julia Tkacz, która wiadomo, no, niesamowity głos, niesamowicie zdolna dziewczyna, która wygrała tą roczną edycję Szansy na Sukces, wystąpiła w koncercie debiutów w Opolu. Także naprawdę tych sukcesów jest tak dużo, że to jest aż niesamowite, jak bardzo te dzieci są zdolne. Julek Gruciński, który zagrał główną rolę w musicalu The School of Rock w Teatrze Rozrywki. To przecież jest nasz Julek z naszej orkiestry. Syn naszego instruktora Sebastiana i naszej instruktorki mamy Eweliny, która jest instruktorką teatralną naszą. Teraz nasza Tosia Suchecka dostała się również do bardzo wielkiej produkcji, też w jednym z największych teatrów na Śląsku. Julek też zagrał w Teatrze Wyspiańskiego w spektaklu Wujek. Także naprawdę ten Myszków bardzo mocno się zaznacza na tej kulturalnej mapie i chyba się robi takim zagłębiem muzycznym, gitarowym. Także to jest, tak jak mówię, chyba jesteśmy tak samo dumni jak rodzice.
8: To skoro tyle sekcji, no to wiadomo, że tych gwiazd będzie się pojawiać coraz więcej. A balet, ceramika?
6: O ceramice też chciałam wspomnieć, ponieważ ceramika to też jest nasza sekcja i dziecięca, i dorosła, która robi niesamowite rzeczy. Jesteśmy po wystawie, która podsumowywała rok pracy. No przepiękne rzeczy, przepiękne. Nasza pani Asia Brzezińska, która jest prezesem też Stowarzyszenia Dworzec Kultura, z którym mocno współpracujemy i razem tworzymy te pracownie ceramiki. Też pisze projekty i mnóstwo wyjazdów i do Miśni, gdzie uczestnicy mogli zrobić sami z porcelany wazony. I byli w Norwegii, też w ramach właśnie programu Erasmus. Wszystko znowu oni podróżują śladami ceramiki. I przywożą to do nas, do Myszkowa. Robią naprawdę niesamowite rzeczy, przepiękne i fajnie, że ci starsi zarażają też tą pasją dzieci. Mamy koła garncarskie, mamy swój piec, więc to po prostu wszystko działa tu na miejscu. I jak to dziecko sobie coś stworzy, to jak to zostanie wypalone, poszkliwione, to może sobie zabrać to do domu i to jest niesamowite, bo zbierają te rzeczy.
8: Marzy wam się jakaś sekcja jeszcze otwarcie? Ludzie pytają? Młodzież, dzieci, seniorzy?
6: Różne. Znaczy, powiem tak, bardzo mocno teraz z racji tego, że mamy tyle tych artystycznych sekcji, bardzo mocno też skupiliśmy się na sekcjach, które nowych sekcjach, które mają rozwijać takie miękkie kompetencje i radzić sobie dzieciom z emocjami, ale wszystko oczywiście oparte o takie artystyczne zajęcia i od jakiegoś czasu prowadzimy już takie grupy. Mamy zajęcia w ramach Kosmos i Kajo, taki program rekomendowany, gdzie dzieciaki właśnie uczą się tych emocji i uczą się radzenia sobie z nimi. Mamy takie zajęcia mistrz poczucia własnej wartości i to też są zajęcia oparte o takie artystyczne rzeczy, ale które w swoim scenariuszu mają przede wszystkim uczyć te dzieci, jak myśleć o sobie dobrze. I na to stawiamy. Bardzo dużo też robiliśmy spotkań w ramach takich kampanii. Mieliśmy tutaj spotkanie już nie jedno z Iloną Adamską, która jest twarzą i pomysłodawczynią kampanii Nie Hejtuje, Motywuje, bardzo znanej ogólnopolskiej kampanii. Robiliśmy z Częstochowską Szkołą Sowart taki kongres jutra, który w całości był oparty na wykładach, na prelekcjach dotyczących właśnie hejtu. To są niesamowicie ważne rzeczy, gdzie głównym gościem była sędzia Anna Maria Wesołowska, ale nie tylko, bo mieliśmy bardzo dużo naukowców i z Uniwersytetu Warszawskiego, i Śląskiego, którzy mówili o tym strasznym zjawisku, więc mocno też staramy się poruszać takie społeczne tematy, ale oczywiście wszystko gdzieś tam w jakiś stopniu musi wiązać się z kulturą, bo taka jest nasza rola.
8: A o tym wszystkim opowiadała nam
6: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
8: A ja odsyłam na stronę Domu Kultury w Myszkowie. Zerkajcie też na afisze.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Większość naszej wyżyny krakowsko-częstochowskiej, leży w strefie klimatu wyżyn środkowo-polskich. Średnia roczna temperatura wynosi u nas niecałe 8 stopni, a miesiącem najzimniejszym ze średnią temperaturą minus 30 stopni jest styczeń. Najcieplejszy lipiec, ale tu nie przekroczymy 20 stopni, bo bliżej nam do 18. Czy ktoś zastanawiał się, dlaczego mamy taki, a nie inny klimat na Jurze? Czy częściej świeci tu słońce, czy może pada deszcz, a może burze są bardziej gwałtowne? Poznacie w programie Grupę miłośników zjawisk pogodowych.
2: To warto wiedzieć.
8: Myszkowscy Łowcy Burz i Damian Różycki. No to kim jesteście, panowie?
9: Kim jesteśmy? Jesteśmy grupą kilku osób, nie tylko z Myszkowa, Górnego Śląska. Jesteśmy przede wszystkim grupą pasjonatów pogody, pasjonatów zjawisk burzowych, meteorologii. Jesteśmy amatorami, ale po prostu połączyła nas pasja do burz, pasja do pogody. Założyciel tej grupy, Sebastian, właśnie z Myszkowa, z okolicy Myszkowa, założył taki profil, taką stronę w 2017 roku po wydarzeniach, które miały miejsce w sierpniu właśnie 2017 roku na północy Polski, no ale ogólnie na terenie całego kraju, kiedy przez nasz kraj przechodziły gwałtowne burze, przechodziły nawałnice z bardzo silnym wiatrem. Wtedy doszło do takich tragicznych wydarzeń w Suszku na północy Polski, gdzie na obóz harcerski zawaliły się po prostu drzewa, tak, podczas przechodzenia burzy, podczas przechodzenia nawałnicy. Doszło tam do tragedii, zginęło kilka osób. To były takie głośne zjawiska, głośne wydarzenia, które wtedy jeszcze o nich się tak nie mówiło, bo to były jeszcze takie lata, kiedy faktycznie ta świadomość o pogodzie i o burzach nie była aż tak duża w naszym kraju. No i wtedy właśnie założyciel Sebastian postanowił stworzyć taką stronę, która by po prostu mówiła o tym, czy są burze, czy będą burze, ale tutaj w takim wąskim jeszcze wtedy regionie północy Górnego Śląska, bardziej terenów Jury krakowsko-częstochowskiej. Wtedy skupiało się to właśnie gdzieś tam na okolicach Myszkowa. Zresztą sama Jura krakowsko-częstochowska to bardzo ciekawy region pogodowy, ale o tym też do tego przejdę za moment. No i w tej chwili jest to grupa kilku osób. Jesteśmy gdzieś tam zrzeszeni tutaj w kilka osób z Górnego Śląska. Przede wszystkim właśnie łączy nas pasja do burz, do ich łowienia, do ich prognozowania, ale no nie zajmujemy się tylko burzami, zajmujemy się pogodą w regionie tutaj Górnego Śląska przez cały rok, we wszystkie pory roku. Rozszerzyliśmy przede wszystkim region naszych prognoz, czy właśnie ostrzeżeń przed burzami. Nie skupiamy się już tylko na okolicach Myszkowa, tak jakby to nasza nazwa Myszkowscy Łowcy Burz wskazywała, ale działamy na całą północną i tutaj centralną część Górnego Śląska, z większymi miastami też aglomeracji śląskiej, Gliwice, Katowice, wszystkie tutaj te miasta centralne Śląska, jak i oczywiście przede wszystkim północ Górnego Śląska i właśnie tereny Jury krakowsko-częstochowskiej. Na co dzień każdy z nas ma swoje obowiązki, ma swoje jakieś inne zajęcia, prace, studia, no a w wolnym czasie właśnie siadamy gdzieś do komputerów, do telefonów, sprawdzamy modele pogodowe, jaka ta pogoda nas czeka, czy faktycznie będą burze w naszym regionie, no i staramy się jakoś gdzieś tą wiedzę pozyskaną przelać po prostu na nasz profil facebookowy, by móc informować o tym naszych obserwujących, naszych czytelników. Co bardzo nas cieszy, no profil myszkowców już bardzo się rozwinął w przeciągu tych ostatnich kilku lat. Jeszcze kilka lat temu obserwowało nas zaledwie kilkanaście tysięcy osób, no a dzisiaj ta liczba wynosi już prawie 50 tysięcy osób, którzy obserwują regularnie naszą stronę. To bardzo cieszy. Wiemy także dziś po różnych statystykach, które mamy dostępne na platformie Facebook, że niektóre nasze posty naprawdę docierają do ogromnej ilości osób. To nawet są setki tysięcy osób. Niektóre posty takie, no, które gdzieś tam się odbiły też dużym echem w internecie, nawet docierały do kilku milionów osób. Także to magia internetu oczywiście, ale to bardzo cieszy, że gdzieś faktycznie posty o pogodzie, o zjawiskach burzowych przede wszystkim raczej docierają do tak dużej ilości osób. No staramy się na co dzień tworzyć prognozy pogody. Prognozy pogody codziennie, plus oczywiście ostrzeżenia nie tylko przed burzami, ale przed jakimiś innymi groźnymi zjawiskami, takimi jak silny wiatr, jak intensywne opady deszczu, zimą oczywiście opady śniegu, jakaś gołoleć, oblodzenia. To wszystko przez cały rok staramy się dosyć regularnie prowadzić ten profil i informować tutaj mieszkańców regionu, ale tak jak właśnie mówię, nie tylko, bo też dużo osób trafia na naszą stronę. No, informować o tym, jaka będzie pogoda. No i przede wszystkim ten sezon burzowy, sezon letni, no to jest taki nasz najlepszy, że tak powiem, czas, bo wtedy oczywiście skupiamy się też głównie na burzach.
1: A jeździcie, gonicie chmury, błyskawice, podpatrujecie burze?
9: Zdarza się dosyć często, że gdzieś wsiadamy w samochód, wyjeżdżamy w teren, by gdzieś łowić przysłowiowo te burze. Oczywiście to się skupiamy wtedy na robieniu zdjęć, na robieniu filmów. Czasami prowadzimy transmisję na żywo na Facebooku z tego, co właśnie widzimy na własne oczy, że ta burza gdzieś jest. No i przede wszystkim też bazujemy i czerpiemy na ogromnej, ogromnej pomocy od właśnie obserwujących, od obserwatorów, od czytelników w takie miesiące burzowe, kiedy gdzieś prowadzimy relacje właśnie na Facebooku, piszemy tych postów dużo, dostajemy mnóstwo wiadomości od naszych obserwatorów, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmików, raportów, gdzie jest burza, czy pada deszcz, czy pada grad, jak są ciemne chmury, w którą stronę idą. Naprawdę to, co robią nasi czytelnicy, to też jest ogromna ich zasługa. Dzięki nim tak naprawdę możemy się rozwijać i możemy też pokazywać później na stronie zdjęcia właśnie od tych czytelników, te raporty przekazujemy, też je również udostępniamy, bo naprawdę warto, tego jest bardzo dużo. Czasami nasza skrzynka odbiorcza jest zasypywana wiadomościami, co bardzo cieszy. Później oczywiście przeszukujemy te wiadomości, przeglądamy, szukamy takich najlepszych jakichś zdjęć, ciekawych. I to naprawdę bardzo cieszy, że też możemy czerpać z tego, możemy też udostępniać te zdjęcia od czytelników, nie tylko gdzieś to jest tam nasza autorska, własna, gdzieś tam jakaś konwencja, że to my coś rzucamy tylko od nas, ale też bardzo dużo właśnie czerpiemy z tego, że możemy się dzielić tym, co przesyłają do nas ludzie, mieszkańcy tej regionu właśnie północy, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale i centralnych miast Górnego Śląska. Cieszymy się, że gdzieś też do coraz większego grona odbiorców te posty docierają, no bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę na temat zjawisk pogodowych, na temat burz. To też dziś staramy się zawsze pisać, czy te burze będą tutaj, czy będą tam. No też nie zawsze jesteśmy oczywiście w 100% dokładni, bo tutaj nie da się przewidzieć w 100%, gdzie burze będą. Zawsze też to wspominamy, że burza to zjawisko raczej lokalne. Nieraz są takie burze, takie dni, gdzie w jednej miejscowości mamy ulewę i burzę, a kilka kilometrów dalej jest sucho i świeci słońce. I to nie wszyscy do końca zawsze rozumieją. To jest też ciężkie, żeby to po prostu podkreślić i przekazać, że ta burza to zjawisko lokalne. Nie zawsze i wszędzie musi wystąpić. Nie jesteśmy też w stanie przewidzieć tego, gdzie dokładnie, ale zawsze staramy się chociaż podać takie najbliższe dane, o której godzinie mniej więcej, gdzie, z której strony te burze mogą wędrować, czy ogólnie opady, czy jakieś takie zjawiska pogodowe. Wiadomo, nie mamy gdzieś tam 100% sprawdzalności, ale zawsze staramy się być jak najbardziej rzetelni tym, co robimy. I tak jak podkreślałem na początku, no jesteśmy tylko amatorami, jesteśmy tylko pasjonatami, no ale gdzieś tam już przez kilka lat, że tak powiem, tego grzebania przysłowiowego w tej pogodzie, w tych burzach, no jakąś tam tą minimalną wiedzę mamy i możemy się z nią dzielić z naszymi czytelnikami, co nas bardzo, bardzo cieszy, że też jest ich coraz więcej.
1: Pogoda jest zawsze, czasami lepsza, czasami gorsza, ale jest zawsze, tak mówiła moja pani od geografii, a jak jest tą pogodą na Jurze i w regionie, o to pytam Myszkowskiego, łowcę burz Damiana Różyckiego.
9: Mamy ciekawy region, właśnie Jura Krakowsko-Częstochowska pod względem pogodowym, pod względem burzowym, to bardzo ciekawy region w Polsce. Można powiedzieć, że taki nawet jeden z bardziej burzowych regionów w Polsce. Patrząc na statystyki z lat ubiegłych, no tych takich zjawisk burzowych, dni w ogóle z występującymi burzami na Górnym Śląsku i tutaj w naszym regionie jest naprawdę względem całego kraju dosyć sporo, więc też no, mamy taki ciekawy region do faktycznie prognozowania i oglądania, podziwiania tych zjawisk. To oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no to przede wszystkim ukształtowanie terenu, orografia terenu, która ma ogromny wpływ na zjawiska pogodowe, na zjawiska burzowe. Wiadomo, wyżej położone tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej to już są tereny wyżynne, tereny gdzieś tam położone naprawdę już na wysokościach 400, 300, 400, 500 metrów nad poziomem morza, więc to już nie jest taka standardowa wysokość dla normalnego terenu w Polsce i też oczywiście inny klimat i to nie tylko jeśli chodzi o burze, ale w ogóle przez cały rok na przestrzeni 12 miesięcy w roku. No ta Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze cechuje się swoim szczególnym mikroklimatem. Wiadomo, zimą są miejsca, gdzie te wyżej położone tereny no, są po prostu zimniejsze od innych regionów, czy Polski, czy nawet chociażby Górnego Śląska, czy są też takie miejsca, gdzie jest więcej śniegu, gdzie troszkę wiosną na przykład ta przyroda budzi się nieco później do życia niż na innych terenach. Są też takie miejsca, gdzie po prostu mamy więcej opadów, gdzie jest silniejszy wiatr, taki bardziej surowy klimat. No i przede wszystkim też ciekawsze są to warunki do powstawania burz. Oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, no ta orografia terenu wymusza nieraz powstawanie tych burz i faktycznie jest to sprawdzone, że tutaj w okolicach Jury tych burz jest więcej, ale ogólnie Górny Śląsk to też region bardzo ciekawy pod względem właśnie samych burz, no bo od zachodniej części Górnego Śląska mamy rzekę Odrę. Jak wiemy też rzeka może być czynnikiem hamującym dla burz, na przykład które wędrują sobie ze strony zachodniej od nas z województwa opolskiego, a od południa Górnego Śląska też bardzo ciekawa kraina geograficzna, ważna dla klimatu, czyli brama morawska ze strony czeskiej, takie ukształtowanie terenu, które działa w dwie strony, albo czasami przynosi bardzo gwałtowne burze, albo gdy te wędrują sobie od południa, właśnie od strony naszych południowych sąsiadów, często ta brama morawska po prostu hamuje, wygasa te burze. No i też na południu oczywiście góry Beskidy to też region, który bardzo wpływa na klimat, na pojawianie się burz, na klimat w ogóle podczas całego roku. I Jura Krakowsko-Częstochowska jest również, no nie są to góry, ale są to tereny wyżynne, też jest bardzo ciekawy klimat, czy latem pod względem właśnie większej możliwości wystąpienia burz, czy zimą, gdzieś gdzie jest po prostu zimniej, gdzieś gdzie śnieg więcej pada, gdzie częściej pada, gdzie dłużej się utrzymuje, gdzie ta temperatura jest po prostu niższa. Czasami jest tak, że w miastach tutaj Górnego Śląska, w miastach aglomeracji nie ma w ogóle śniegu, pada na przykład deszcz, no a jak już wybierzemy się gdzieś na tereny wyżej położone, na tereny Jury, temperatura się wiadomo obniża wraz z wysokością i zazwyczaj opady deszczu przechodzą tam w opady śniegu, zazwyczaj częściej mamy więcej tam opadów śniegu, także to też jest bardzo ciekawy region, jeśli chodzi pod tym kątem takim prognozowania pogody, nie tylko tak jak mówiła się podczas burz, ale ogólnie podczas roku, podczas całego roku, no staramy się tutaj działać na terenie naszego regionu, na terenie Górnego Śląska. Cieszymy się, że coraz więcej obserwatorów jest z nami, że możemy docierać do coraz większej ilości osób, do większej ilości miast, ale no tak jak nazwa Myszkowscy Łowcy Burz zobowiązuje, no nie staramy się dziś też wybiegać poza inne tereny Polski, bo też nieraz pytają nas osoby z innych miast Polski, jaka będzie u nich pogoda. No nie chcemy też gdzieś się skupiać na tym, skupiamy się tylko tutaj bardziej na naszym terenie. To też myślę, że cechuje nas, że jesteśmy po prostu taką lokalną właśnie grupą pogodową i na pewno osoby z naszego regionu to doceniają.
1: O jurajskich klimatach, ale tych pogodowych opowiadał nam Damian Różycki z Myszkowskich Łowców Burz. Spoglądamy w jurajskie niebo i no, tu zostawiam Was samych z przemyśleniami o pogodzie. Jestem optymistką i zawsze spodziewam się słońca.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Przeczesywali lasy północne Jury w poszukiwaniu pozostałości po kampanii wrześniowej, a co odnaleźli? Miecz rzymski sprzed 2000 lat, mowa o pasjonatach ze Stowarzyszenia Eventum w Częstochowie, ale my w programie skupimy się na przyrodzie. Mówić też będziemy o MPK w Częstochowie, ale na razie udajemy się w świat przyrody naszej pięknej Jury.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz, nieraz przemierzał naszą Jurę. Co warte jest uwagi? Czego nie ma gdzie indziej? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania.
10: Dla Pana jako przyrodnika, badacza, jest to interesujące miejsce, rejon?
11: Po pierwsze, to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście wyprawy są piękne, fantastyczne, egzotyczne i one tak naprawdę mają olbrzymie odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o rozpoznawalność muzeum w skali globalnej. Ale nasza rola jest szczególnie w regionie. Pamiętajmy, że my jesteśmy usytuowani w danym miejscu. Ten region też wymaga naszej pracy. Naukowcy z różnych instytucji pracują w rejonie, w województwie śląskim i tak dalej, więc dla nas to jest niezwykle istotne, a Jura Krakowsko-Częstochowska jest w zasadzie jednym z pierwszych moich obiektów badań, który odwiedzałem, bo tak naprawdę tam na Jurze Krakowskiej robiłem pracę magisterską, jeszcze na studiach, a oprócz tego mieszkałem w Częstochowie przez wiele lat, więc jako młody chłopak jeździłem po tej Jurze wzdłuż i wszerz, więc Jura jest dla mnie takim bardzo, bardzo bliskim rejonem, a oprócz tego no, sentymentalnym w pewnym sensie, nie mówiąc już o tym, że niezwykle interesująca, jeżeli chodzi o faunę i florę. To też jest bardzo ważne. To jest taka wisienka na torcie, bym powiedział, tego fantastycznego krajobrazu przyrodniczego, jaki jest w Polsce.
10: To czego dotyczyła ta praca? Bo jestem bardzo ciekawa, magisterska.
11: Praca magisterska dotyczyła zgrupowań piewików auchenorynha w Buczynie. Właśnie tam znajdujących się w rezerwacie Sokole Góry. I to porównywałem z innymi buczynami, jak to wygląda, jakie są różnice w składzie gatunkowym właśnie tych piewików, czyli takich fitofagów, które występują w tego typu drzewostanie.
10: Myśli Pan, że mieszkańcy Jury wiedzą, że mają takie perełki?
11: Myślę, że to jest coraz powszechniej dostępna informacja o tym, o tej wyjątkowości Jury Krakowsko-Częstochowskiej, o jej historii niezwykłej. Przecież wystarczy przejść się trochę tam, gdzie te skałki wystają na powierzchnię. Znalezienie amonitu nie jest żadnym problemem. Tego jest mnóstwo. Często to są olbrzymie, fantastyczne odciski. To pokazuje, jak niezwykłą, bogatą historię ten rejon, przyrodniczą bogatą historię ten rejon ma. Więc myślę, że to jest coraz bardziej dostępne, bo te gminy poszczególne znajdujące się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej chwalą się tym oczywiście. Są fantastyczne miejsca przyrodnicze, które z jednej strony są badane, a z drugiej strony to są świetne miejsca do odpoczynku. Bardzo wiele wycieczek, bardzo wiele tras takich krajobrazowych, które naprawdę pozostawiają głęboki ślad w naszej pamięci, więc jest ona mocno eksploatowana. Stąd nasza rola jako naukowców i badaczy i ludzi zajmujących się ochroną przyrody czy przemianami tymi przyrodniczymi odbywającymi się w tym rejonie polega na tym, żeby jednak cały czas monitorować to takie, powiedzmy, zadeptywanie trochę Jury, żeby on nie szkodziło tym obszarom.
10: W jaskinie też Pan wchodził?
11: No właśnie, jak gdyby Pani odgadła moje myśli, bo ja chciałem wspomnieć również o tym, co było dla mnie niesamowitym przeżyciem, czyli penetracja jaskiń. Jeszcze z doktorem Skalskim, dyrektorem Muzeum Częstochowskiego, który obok profesora Kowalskiego z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt bardzo intensywnie badał jaskinie, czy tatrzańskie, czy właśnie jurajskie. A oprócz tego mój serdeczny przyjaciel Jurek Zygmunt, świetny speleolog, autor bardzo wielu wielu niezwykłych przejść jaskiniowych. Zajmuje się rzeczą, ciężką pracą, taką mrówczą pracą zmapowania wszystkich jaskiń właśnie w rejony Jury. Już część z nich opublikował. Fantastyczne rzeczy. To się wręcz jesteśmy zaskoczeni, jakie ilości tych jaskiń są. I niezwykła wręcz fauna, która tam w tych jaskiniach bytuje. Począwszy od nietoperzy, które są powiedzmy najbardziej oczywiste dla speleologów i dla ludzi, którzy słyszą o jaskiniach. Ale ta drobna entomofauna, która występuje w tych jaskiniach, jest fantastyczna, bo to są często gatunki również takie, które występują tylko w jaskiniach, które tak naprawdę ograniczają swoje występowanie do jaskiń, czy jaskinia pod Sokolą, czy koralowa i tak dalej. To są genialne miejsca. No tylko można z takim sentymentem wspominać, no niestety te jaskinie ulegają, bardzo łatwo je zniszczyć. Wyobraźmy sobie, że nacieki w jaskini koralowej tworzyły się przez tysiące lat, przez dziesięciolecia zostały zniszczone kompletnie.
8: Ta turystyka jaskiniowa chyba też ma...
11: No właśnie, te zabieramy pamiątki, jakieś tam perły jaskiniowe i tak dalej, odkładające się. Musimy zdać sobie sprawę, że to tak naprawdę powstaje przez tysiąclecia, czy dziesiątki tysięcy lat, więc nie ruszajmy tego. Podziwiajmy, ale podziwiajmy na odległość. Niestety to jest tak, jak kiedyś Majer powiedział, że największą bioróżnorodność widzi w muzeach. Tak samo, jeżeli chodzi o na przykład naciek koralowy z jaskini koralowej, która nazwę stąd ma, one już nie występują tam. Jeden taki fragment tego nacieku, zebrany wiele, wiele lat temu, znajduje się u nas w muzeum. I to tak naprawdę można podziwiać jedynie w muzeum. Już nie w tej jaskini.
8: Czy badacze obcokrajowcy zainteresowani są Jurą?
11: Myślę, że to jest pewna specyfika jakby profilu badawczego ludzi zajmujących się różnymi tematami. Ja podam taki prosty przykład, który być może w tej chwili byłby bardzo naganny, ale kiedyś tak robiono. Na przykład jest taki gatunek Speonomus hygrophilus, gatunek, który występuje w jaskiniach pirenejskich, który został przeniesiony i wsiedlony do jaskini jurajskiej jednej, gdzie genialnie się ta populacja rozwina. Oczywiście jest to gatunek obcy, tego się współcześnie nie robi. Kiedyś to zrobiono. Oczywiście my cały czas monitorujemy ten gatunek, więc ludzie zajmujący się fauną jaskiń na pewno sięgają po faunę jaskiń jurajskich. Zresztą jedna z naszych współpracownic Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jedna z niewielu osób, która bada przyrodę jaskiń, Asia Kocot-Zaleska, jest właśnie w tej chwili, już jest w Albanii, gdzie prowadzi badania, ale równocześnie prowadziła badania pod egidą Muzeum Górnośląskiego w jaskiniach tatrzańskich, w jaskiniach jurajskich. Więc tak naprawdę często ten problem badawczy, który prowadzimy, skłania nas do tego, że badamy w bardzo różnych miejscach. No i Jura jest zawsze gdzieś tam się znajdzie na tym skrzyżowaniu tych dróg naukowców.
8: Roland Dobosz, przyrodnik i badacz. Jeśli chcecie poczuć się jak przyrodnicy, badacze, to odsyłam Was chociażby do Muzeum Częstochowskiego, do działu przyrody. Są tam między innymi amonity, belemity, a z kręgowców najliczniej reprezentowany jest zbiór ptaków, z kolei z bezkręgowców owady. Wśród nich głównie motyle.
2: Życie w mieście.
8: Siadamy do tramwaju, do autobusu, nie zdajemy sobie sprawy, jak bogata jest historia częstochowskiego przedsiębiorstwa. Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie.
12: Sama uchwała powołania przez Miejską Radę Narodową Przedsiębiorstwa pod szyldem MPK to jest rok 50, listopad. Potwierdzenie tego powołania przez właściwego ministra ówczesnych rządów to jest styczeń 51. Wiemy, że od późnego, trudnego czasu powojennego przez ten rozwój lat 70., traumę lat 80., niełatwy czas transformacji, to wszystko się później odbijało też na funkcjonowaniu MPK. Przyzwyczajenia też te związane z podróżami mieszkańców, to miało wpływ. Najlepszym podsumowaniem będzie to, że najbardziej intensywny rozwój i taki optymizm, którego często brakowało też w tych latach, o których wspomniałem, to jest ten czas ostatnich kilkunastu lat, bo mówimy naprawdę o potężnych inwestycjach, o epokowych modernizacjach, środki unijne, skuteczne zabieganie o nie. To są też rzeczy, które myślę, że my trochę, może nam trochę spowszedniały. Największa w historii inwestycja tramwajowa od czasów powstania linii tramwajowej, czyli od 1959 roku, to są właśnie te ostatnie lata. Budowa starej linii w Nowym Śladzie. Nowa linia na Błeszno-Raków Rzosowiak. 17 nowych pierwszych niskopodłogowych tramwajów 2012-2013 i ostatnie lata to 10 twistów drugiej generacji. Mówimy o autobusach. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat to jest 100-kilkanaście nowych aut. One przecież się przez ten czas też już zestarzały, więc tutaj czas nie znosi próżni, więc idziemy dalej. Niełatwe były to przedsięwzięcia karkołomne, takie prototypowe tematy, projekty, jak projekt Gazela z hybrydami gazowymi, gazowo-elektrycznymi, gdzie przeszliśmy z piekła do nieba, bo mając problemy z tym projektem, udało się tak wypracować myśl technologiczną i takiej współpracy podjąć i takich ugód się dopracować, które pozwoliły po pierwsze nie stracić pieniędzy, jeśli chodzi o miasto, a były to dofinansowania 100%, wypracować sobie modyfikacje autobusów, które okazały się bardzo skuteczne, przewrócić je w dużej mierze do ruchu i pozwolić na to, żeby ta eksploatacja się odbywała i żeby też MPK i inżynierowie przedsiębiorstwa odznaczyli swoją obecność w tych kręgach naukowych w Polsce. Są rzeczy, które są naprawdę bardzo ciekawe. Do tego inwestycje na zajezdni. Przyszedł później czas, to też pokłosie tego rozwoju, tych rzeczy, o których powiedziałem i tych różnych okoliczności, na pierwsze elektryczne w pełni autobusy. My oczywiście tylko nie inwestujemy w sam autobus, bo potrzebne są też inwestycje w inny rozwój, w dostępność biletów, w poprawę tych usług. Co prawda my jako MPK nie odpowiadamy za siatkę połączeń i za rozkłady jazdy, ale możemy robić wszystko, żeby, bo to robi Urząd Miasta, ale żeby wykonywać na zlecenie Urzędu Miasta te usługi jak najlepiej potrafimy. I mam nadzieję, że poprzez też inwestycje miejskie ta dostępność do MPK będzie lepsza i też, że trochę się taka moda zrobi na MPK. Oczywiście te bilety nie są już takie tanie, jak były wcześniej, ale pamiętajmy też, że wszystko nie jest już takie tanie, jak wcześniej i wciąż te ceny są bardzo preferencyjne w stosunku do innych. Wartość komunikacja miejska to jest zupełnie inna jakość. Wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK, bo to jest. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą, 102NA, czyli lata 50., 60. i model tramwaju właśnie 102NA. Te nasze czerwone, stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. To nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni. Nie tylko z tej teraźniejszości. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza. To bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią, to by po prostu nie miało racji bytu. Więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłonę dla tych pokoleń, które te MPK budowały.
7: O to wszystkim opowiadał rzecznik MPK w Częstochowie Maciej Hasik.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Historia komunikacji miejskiej w Częstochowie jest bogata, choć pasażerowie nie zastanawiają się, jak było lata temu, licząc na punktualność i wygodę, a nie zawsze tak było.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie, o tym, co było i co jest dziś w naszym magazynie na dłużej.
4: Ponad 75 lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie to jest szmat czasu i trudno wyobrazić sobie nawet najlepszą, najbardziej syntetyczną audycję radiową, żeby wszystko, co się przez ten czas wydarzyło, przybliżyć, ale warto spojrzeć za siebie, spojrzeć w przeszłość, bo tak naprawdę te trzy ćwierćwiecza historii MPK, wszystkie te rzeczy, które działy się na przestrzeni dekad, były tak naprawdę tłem dla historii Częstochowy. Zaczęło się to wszystko dawno temu i tak naprawdę, gdybyśmy starali się, jeśli chodzi o komunikację miejską, spojrzeć w annały, to ten rok 50. nie był początkiem jako takim komunikacji miejskiej, no bo siłą rzeczy Częstochowa już przed wojną, już po powstaniu huty i później po rozwoju przemysłowym zaczęła się rozwijać, zaczęła potrzebować komunikacji i takie zalążki komunikacji pojawiały się na przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku to także tramwaje konne, to też zawiązanie się firm prywatnych, które jeszcze nie były takim usystematyzowanym systemem, który by można było nazwać komunikacją miejską, ale były to zalążki publicznego transportu zbiorowego. Wojna oczywiście i tragedia wojenna ukróciła wszelaki rozwój, także ten związany z częstochowskim transportem publicznym, ale jeszcze przed wojną był też początek myślenia, zalążek budowy linii tramwajowej. Okazało się wówczas, że władze jeszcze zaborcze, później już w wolnej Polsce, nie potrafiły osiągnąć konsensusu z samorządem, z władzami miasta, nie potrafiły też okoliczności sprzyjać temu, by ten tramwaj powstał. Wówczas pewnie byśmy byli w czołówce tych najstarszych. Nie ma tego złego, bo jak się okazało później, w dobie likwidacji i spadku mody na tramwaj, ten tramwaj w Częstochowie powstał i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Później jego rozwój potwierdził tę tezę. Mówiąc o początku, musimy powiedzieć, że oczywiście władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i te w terenie, i te centralnie musiały działać wspólnie i w porozumieniu i tak naprawdę 50. rok to jest ten pierwszy dokument potwierdzający zawiązanie się Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a minister właściwy na początku 51. roku potwierdza właśnie powstanie MPK i od tego czasu zaczyna się formalna i realna historia częstochowskiego MPK. Dlatego też to 75 lat umownie było obchodzone w roku 25, bo istotnie te trzy ćwierćwiecza wówczas minęły od tego pierwszego dokumentu Rady Narodowej, która zawiązała częstochowskie MPK, ale potwierdzenie przez ministra właściwego dla komunikacji nastąpiło na początku 51 roku, dlatego też i ten 26 rok można uznać za jubileuszowy. Zresztą podkreślaliśmy to i w naszej narracji w mediach tradycyjnych czy w mediach społecznościowych nawiązujemy. Zresztą też obecność na antenie Radia Złote Przeboje jest tego najlepszym przykładem. Pierwsze lata to nie był łatwy czas. Czas stalinizmu, czas wychodzenia z ruin powojennych. Częstochowa może nie zniszczona bardzo, ale jednak cały kraj był w odwrocie, cały kraj podnosił się ze zgliszcz tak naprawdę i wyzwaniem dla Częstochowy było też budowanie tej siatki połączeń, która pozwoliłaby na transport mieszkańców miasta, a liczba ich rosła z roku na rok, do rozbudowującej się huty imienia Bieruta, później huty Częstochowa. Ta huta była takim kołem zamachowym także jeśli chodzi o te komunikacyjne aspekty w mieście.

0: Kolejne lata to oczywiście budowanie taboru i też ujednolicenie się infrastruktury. Pamiętajmy, że na początku to kilka lokalizacji tak naprawdę można było uznać za to zaplecze infrastrukturalne w mieście, a ta współczesna zajezdnia autobusowo-tramwajowa to nie od razu tak naprawdę była, tylko była właśnie pokłosiem takiej systematycznej pracy i ujednolicania się tej struktury infrastrukturalnej, ale też taborowej, no i też biurokratycznej, jeśli chodzi o MPK w Częstochowie. Kolejne lata to znowu lata związane z budową linii tramwajowej. Ten tramwaj w końcu, w momencie, kiedy wiele krajów, ale też wiele miast w Polsce odchodziło od tramwajów, w Częstochowie powstał. Było to zbawienne, bo tak naprawdę tramwaj od tysiąclecia na początku od okolic Worcela w kierunku Huty w tej swoim pierwszym odcinku, w tej linii, czy osi pracy, jak nazywało się właśnie to połączenie północ-południe tramwajowe, był najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez Częstochowian. Następnie oczywiście rozbudowa, próba też społecznego rozbudowania tramwaju w czynie społecznym na Rakowie. Później, współcześnie, już w XXI wieku, ten tramwaj na Rakowie się pojawił, ale na innej trasie i w zupełnie już innych warunkach. Te historie można by przybliżać i przybliżać, ale tak naprawdę w rozwój i taki pik, tak jak w kraju, tak i w Częstochowie, można osadzić w latach 70. w epoce Gierka, kiedy to zakłady przemysłowe i rozwój miast i taka decentralizacja też postępowała. Później Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. To wszystko wpływało także na to, jak działało MPK.
1: Przypomnę, że to nasze spotkanie z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MPK w Częstochowie. Znów cofniemy się w czasie po to, aby mieć porównanie do tego, co jest dzisiaj w częstochowskiej komunikacji.
0: Czasy minione, chociaż sentymentalnie pewnie wiele Państwa do tego podchodzi, były też czasem takiej byle jakości technicznej. Nie wszędzie, nie zawsze, ale podczas eksploatacji autobusów i tramwajów, w czasie niedoborów też części zamiennych, wszystko albo dużo robiło się takimi metodami doraźnymi i też umiejętnościami pracowników. Wiele tych rzeczy trzeba było nadrabiać, bo te możliwości techniczne, zaplecze, dostępność części zamiennych były ograniczone. Dlatego też bez względu na to, jakie były czasy, jak ten MPK się rodził, jak później wyglądał, należy naprawdę ukłonić się wszystkim pokoleniom pracowników, którzy tworzyli to przedsiębiorstwo i dalej współtworzą jego, myślę, ponowny rozwój, renesans też komunikacji miejskiej i też dzięki temu notujemy wzrosty, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Oczywiście te liczby są niewspółmierne do tego, co było we wspomnianych latach 70. czy 80., bo wówczas dwój, trzykrotnie więcej tych pasażerów było łącznie rocznie przewożonych, ale też inne czasy, jeśli chodzi o dostępność do transportu prywatnego, etc. Lata 90., czas transformacji, to też czas, jeszcze wcześniej, lata 80., trudniejsze, bo związane z kryzysem finansowym, z perturbacjami politycznymi, z czasem stanu wojennego. To były czasy mroczne, czasy też trudne. Transformacja nie od razu pozwoliła na to, żeby wyjść z tej zapaści. Ale już ja, będąc dzieckiem lat 80., pamiętam, kiedy ta transformacja zaczęła w latach 90. przynosić także ślady w komunikacji miejskiej. Pierwsze niskopodłogowe autobusy, pierwsze liftingi także tego wysłużonego albo sprowadzonego z rynku wtórnego taboru. Tak naprawdę dopiero wejście do Unii Europejskiej było takim znakiem, taką cezurą, takim czasem, kiedy można byłoby uznać, że dla częstochowskiego transportu publicznego, dla publicznego transportu zbiorowego w postaci MPK w Częstochowie jako miejskiego przewoźnika, jednego z największych przewoźników w województwie śląskim, przyszedł ten czas nowych możliwości. To naprawdę w telegraficznym skrócie można sprowadzić do współcześnie inwestycji na setki milionów złotych, a myślę, że tych zer można by jeszcze dodać, bowiem nowy tabor autobusowy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, sto kilkadziesiąt autobusów, kilkadziesiąt kolejnych już elektrycznych, zeroemisyjnych, nowe technologie, nowe napędy, nowe perspektywy, bo jesteśmy tuż po zakupach pierwszych autobusów przegłowowych elektrycznych, a być może czeka nas rewolucja, domknięcie tej cywilizacyjnej tramwajowej rewolucji, jeśli chodzi o ten sposób poruszania się po mieście, czyli przebudowę nieprzebudowanego dotąd odcinka na tym ostatnim historycznym szlaku od Dąbia do Kucelina, czyli tam, gdzie kiedyś huta kilkanaście tysięcy osób codziennie do pracy przyjmowała, a współcześnie kilkanaście tysięcy ludzi, w tym także w rozbudowującej się ponownie hucie, odradzającej się z kryzysu, też pracuje i też potrzebuje dotrzeć. Te wszystkie rzeczy na bieżąco są przez nas przybliżane. Chcemy informować, chcemy też zmieniać trochę sposób myślenia o komunikacji miejskiej. Stąd też sporo akcji społecznych, stąd też dni otwarte na zajezdni MPK. To są rzeczy, które są systemem naszym połączonych i myślę, że takie symboliczne podsumowanie tego. To są takie rzeczy, które nie skłaniają do tego, żeby odcinać kupony od tego dorobku, ale właśnie, żeby poczuć presję wyzwania i temu wyzwaniu podołać. Wyzwaniu, by pokolenia współczesnych i przyszłych częstochowian mogły naprawdę mieć świadczoną usługę komunikacyjną na najwyższym poziomie, bo wtedy miasto będzie nowoczesne, będzie miało szansę na rozwój i będzie mieszkańcom przyjazne. Taki jest nasz cel na kolejne lata. Proszę trzymać kciuki, by te założenia mogły się spełnić i korzystajcie z autobusów i tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Do zobaczenia na trasach.
1: Taki szkic historyczny przedstawił nam Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie. A jeśli ktoś zainteresowany jest tym tematem, to znajdzie się i literatura.
2: Zmieniamy temat.
1: W naszym programie odwiedzamy teraz Urząd Miasta w Częstochowie. Czy jest przyjazny nam, osobom załatwiającym urzędowe sprawy?
3: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną. Trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląsk. Prowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini-opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. Mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu połapać.
1: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
3: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną, można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać, więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce. Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Historia komunikacji miejskiej w Częstochowie jest bogata, choć pasażerowie nie zastanawiają się, jak było lata temu, licząc na punktualność i wygodę, a nie zawsze tak było.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie, o tym, co było i co jest dziś w naszym magazynie na dłużej.
0: Ponad 75 lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie to jest szmat czasu i trudno wyobrazić sobie nawet najlepszą, najbardziej syntetyczną audycję radiową, żeby wszystko, co się przez ten czas wydarzyło, przybliżyć, ale warto spojrzeć za siebie, spojrzeć w przeszłość, bo tak naprawdę te trzy dekady, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza historii MPK, wszystkie te rzeczy, które działy się na przestrzeni dekad, były tak naprawdę tłem dla historii Częstochowy. Zaczęło się to wszystko dawno temu i tak naprawdę gdybyśmy starali się, jeśli chodzi o komunikację miejską, spojrzeć w annały, to ten rok 50. nie był początkiem jako takim komunikacji miejskiej, no bo siłą rzeczy Częstochowa już przed wojną, już po powstaniu huty i później po rozwoju przemysłowym zaczęła się rozwijać, zaczęła potrzebować komunikacji i takie zalążki komunikacji pojawiały się na przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku, to także tramwaje konne, to też zawiązanie się firm prywatnych, które jeszcze nie były takim usystematyzowanym systemem, który by można było nazwać komunikacją miejską, ale były to zalążki publicznego transportu zbiorowego. Wojna oczywiście i tragedia wojenna ukróciła wszelaki rozwój, także ten związany z częstochowskim transportem publicznym, ale jeszcze przed wojną był też początek myślenia, zalążek budowy linii tramwajowej. Okazało się wówczas, że władze jeszcze zaborcze, później już w wolnej Polsce, nie potrafiły osiągnąć konsensusu z samorządem, z władzami miasta, nie potrafiły też okoliczności sprzyjać temu, by ten tramwaj powstał. Wówczas pewnie byśmy byli w czołówce tych najstarszych. Nie ma tego złego, bo jak się okazało później, w dobie likwidacji i spadku mody na tramwaj, ten tramwaj w Częstochowie powstał i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Później jego rozwój potwierdził tę tezę. Mówiąc o początku, musimy powiedzieć, że oczywiście władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i te w terenie i te centralnie musiały działać wspólnie i w porozumieniu i tak naprawdę 50. rok to jest ten pierwszy dokument potwierdzający zawiązanie się Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a minister właściwy na początku 51. roku potwierdza właśnie powstanie MPK i od tego czasu zaczyna się formalna i realna historia częstochowskiego MPK. Dlatego też to 75 lat umownie było obchodzone w roku 25, bo istotnie te trzy ćwierćwiecza wówczas minęły od tego pierwszego dokumentu Rady Narodowej, która zawiązała częstochowskie MPK, ale potwierdzenie przez ministra właściwego dla komunikacji nastąpiło na początku 51 roku, dlatego też i ten 26 rok można uznać za jubileuszowy. Zresztą podkreślaliśmy to i w naszej narracji w mediach tradycyjnych czy w mediach społecznościowych nawiązujemy. Zresztą też obecność na antenie Radia Złote Przeboje jest tego najlepszym przykładem. Pierwsze lata to nie był łatwy czas. Czas stalinizmu, czas wychodzenia z ruin powojennych. Częstochowa może nie zniszczona bardzo, ale jednak cały kraj był w odwrocie, cały kraj podnosił się ze zgliszcz tak naprawdę i wyzwaniem dla Częstochowy było też budowanie tej siatki połączeń, która pozwoliłaby na transport mieszkańców miasta, a liczba ich rosła z roku na rok, do rozbudowującej się huty imienia Bieruta, później huty Częstochowa. Ta huta była takim kołem zamachowym także jeśli chodzi o te komunikacyjne aspekty w mieście. Kolejne lata to oczywiście budowanie taboru i też ujednolicenie się infrastruktury. Pamiętajmy, że na początku to kilka lokalizacji tak naprawdę można było uznać za to zaplecze infrastrukturalne w mieście, a ta współczesna zajezdnia autobusowo-tramwajowa to nie od razu tak naprawdę była, tylko była właśnie pokłosiem takiej systematycznej pracy i ujednolicania się tej struktury infrastrukturalnej, ale też taborowej, no i też biurokratycznej, jeśli chodzi o MPK w Częstochowie. Kolejne lata to znowu lata związane z budową linii tramwajowej. Ten tramwaj w końcu, w momencie, kiedy wiele krajów, ale też wiele miast w Polsce odchodziło od tramwajów, w Częstochowie powstał. Było to zbawienne, bo tak naprawdę tramwaj od tysiąclecia na początku od okolic Worcela w kierunku Huty w tej swoim pierwszym odcinku, w tej linii, czy osi pracy, jak nazywało się właśnie to połączenie północ-południe tramwajowe, był najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez częstochowian. Następnie oczywiście rozbudowa, próba też społecznego rozbudowania, czy rozbudowania tramwajów w czynie społecznym na Rakowie. Później, współcześnie, już w XXI wieku, ten tramwaj na Rakowie się pojawił, ale na innej trasie i w zupełnie już innych warunkach. Te historie można by przybliżać, ale tak naprawdę w rozwój i taki pik, tak jak w kraju, tak i w Częstochowie, można osadzić w latach 70. w epoce Gierka, kiedy to zakłady przemysłowe i rozwój miast i taka decentralizacja też postępowała. Później Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. To wszystko wpływało także na to, jak działało MPK.
1: Przypomnę, że to nasze spotkanie z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MPK w Częstochowie. Znów cofniemy się w czasie po to, aby mieć porównanie do tego, co jest dzisiaj w częstochowskiej komunikacji.
0: Czasy minione, chociaż sentymentalnie pewnie wiele Państwa do tego podchodzi, były też czasem takiej byle jakości technicznej. Nie wszędzie, nie zawsze, ale podczas eksploatacji autobusów i tramwajów, w czasie niedoborów też części zamiennych, wszystko albo dużo robiło się takimi metodami doraźnymi i też umiejętnościami pracowników. Wiele tych rzeczy trzeba było nadrabiać, bo te możliwości techniczne, zaplecze, dostępność części zamiennych były ograniczone. Dlatego też bez względu na to, jakie były czasy, jak ten MPK się rodził, jak później wyglądał, należy naprawdę ukłonić się wszystkim pokoleniom pracowników, którzy tworzyli to przedsiębiorstwo i dalej współtworzą jego, myślę, ponowny rozwój.
1: Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kiedy wiesz, że Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
19: Reklama.
20: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
21: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym to programie jak zwykle przypominamy nasze najciekawsze spotkania z największymi artystami lat 80. i 90. Za moment zespół, którego sukces przed laty, jak się przekonacie, zaskoczył nawet samych członków tego zespołu.
20: Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje.
21: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
15: wieczór.
16: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
15: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
19: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
16: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
19: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
15: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
19: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
15: O matko, a to tego nie wiedziałem.
19: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
15: I tyle. I
19: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
15: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
16: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
15: Aha.
16: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że Zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
15: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
19: Tak, dokładnie tak.
16: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się. Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
15: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przebąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
19: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami, a on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
16: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
15: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
19: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
15: No właśnie.
19: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
16: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sama, przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz. Niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu i nigdy nam nie jest ich za mało.
19: Z nadzieją.
16: Za dużo.
19: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
15: No to trzymam za te kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
20: Radio Złote Przeboje C, 96,6 FM.
15: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
19: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
16: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić, żebyście
19: kupili nam zmywarkę, chętnie wyprali, żeby był naprawdę spokój z tym.
16: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
19: My nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
16: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
15: Od ćwierć wieku.
16: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
15: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
19: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
15: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
16: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać Przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
15: będzie,
16: że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
15: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku, jeszcze w stanie wojennym, i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
19: Długo by opowiadać. Przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach. Raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
16: telefonów
19: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
15: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem: artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniane Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
19: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna. Jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, wieku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
16: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
21: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
16: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
19: Ja miałem malucha, ale przywoziłem pustaki i cement.
16: No, Krzysiu budował dom całe lata 80., więc...
19: Gwiazda
16: rock'n'rolla spędziła na budowie te lata 80. Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
19: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Także to takie rzeczy się działy.
16: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak, ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
19: Nie skupialiśmy się na tym. Chcieliśmy,
16: żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. I być może dzięki temu ona jest tak ciekawa.
19: Wiemy i czujemy to, że było to istotne dla tych muzyków, bo z niektórymi z nich jesteśmy w kontakcie i piszą do nas...
16: I proszą, żebyśmy wysłali im tego artbooka na przykład.
19: Za ocean są prośby,
16: do Kanady,
19: żeby przysłać i tak dalej.
16: Do Kanady, do Stanów.
19: I czujemy, tak, że im bardzo zależy na tym. Dwa, piszą też o tym, że świetnie, że to zrobiliśmy, super, że takie utwory, fajnie, że mówimy o tym, że są oni wszyscy zaznaczeni, że pamiętaliśmy o tym. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, bo no nie ma się co oszukiwać. Gdybyśmy tutaj nie zamieścili tej całej listy, plejady osób, które brały udział w tym przedsięwzięciu ponad 40-letnim Lombardu, to byłoby to niespodziewane. sprawiedliwe. Tym bardziej, że po drodze jeszcze są przecież realizatorzy dźwięku i osoby, które też pomagały przy wielu innych aspektach.
16: Ale też związanych dziennikarze muzyczni. Myśmy sobie uświadomili, uświadamiamy sobie to każdego dnia bez was, bez dziennikarzy muzycznych, którzy chcą wracać do tych piosenek, którzy chcą je pokazywać światu. Też tego zespołu by nie było, wiesz.
21: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl.

0: za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
1: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
0: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
2: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
0: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej, do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
5: Radio Złote Przeboje.
4: I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: złote przeboje.
1: Reklama. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
12: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 9:00, czas na sprawdzone wiadomości.
8: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodowej?

0: Do końca roku maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
1: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
2: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
0: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. No to szykują się ciekawochy.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
4: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia. Te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też, ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy
1: światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.

The Underdog Project z Radio Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją, a w obronie córki stanęli rodzice. Mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy. Czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Kiny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip-sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
12: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
13: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
14: Zostaw Polki i Polaków!
13: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
15: Nie da się nie widzieć.
13: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
15: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
13: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo

0: roku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyła się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
1: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
0: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin?
4: Radio Złote Przeboje.
3: Będzie można Marcina Dorocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Konrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są i w całości. Lalka za darmo, szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego, krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę, dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Uwaga, uwaga! Freszaki rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Każdą sobotę ruszaj na soboto branie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w kino. Najbliżej ciebie.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dalmajer Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
10: Stokrotka.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
17: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
12: Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
13: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
14: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
13: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł.

0: właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
2: A nie Wokulski, jest pan Ham. Radio Złote
1: Przeboje. Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które tu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra, teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł.

0: Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
2: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 11,99.

Radio Złote Przeboje Lombardy, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa. Nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali. Czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez Twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Caralize wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin. Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem. Weronika Rosati. Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: No, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
13: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu

0: Nie najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
1: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
2: Dawaj.
1: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
2: O.
1: To ja. Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
2: No rzadko. To jest tak, mogę cię od razu zacząć od anegdoty.
1: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Spójrz
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Aha. Zresztą aha, mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
13: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie.

0: Dziennie 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS gram całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko.
2: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli, wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3900.

0: wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
8: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
7: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
9: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
10: No pewnie, że jest lepiej.
7: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
11: 1, 2.
7: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
1: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
0: Seriale, filmy, teatry, mów.
1: Serial.
0: Możesz się już troszkę pochwalić.
1: Jeden serial, jeden film i jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży projekt.
2: I na przykład akurat to serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

0: Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
1: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś.
2: To jest bardzo
1: nominację.
2: Ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie,
2: skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu i to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam, ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio.
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no 2-3 lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat,
2: tak,
1: nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać 2 self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawnej po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagrałam jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love. Nie.

0: Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rosati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
9: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
11: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
9: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji 2 osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
12: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
9: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 goli w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
13: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
9: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne. Więc jakby nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym już wszyscy będziemy się starzeć. Mimo że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no, w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ach, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
1: Co to no, jest za wspaniały tak. charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówi tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.

0: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale a babcia na to rozumie, rozumie.
3: Cudowne, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem, a ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość na niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weroniko Rosati. Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDM, ciąg dalszy nastąpi, jak tak. Znowu wpadniesz tutaj.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, że ci tak ja wspaniale też. Idzie, Weronika Rosati. No i co?
1: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny Paliw Niżej.
13: Ponad złotówka różnica jest.
14: Tak jest dużo, tak?
13: Dużo jest, jest dużo.
15: Chyba widzę różnicę.
16: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
12: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
17: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
12: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90. A tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajm.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: 3.17.41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć jeden złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
18: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie, przy ulicy Świętej Jadwigi 112, na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki. Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje. A do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
12: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzemiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
14: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
13: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
15: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich 2 spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
13: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Pogoda.
12: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylwester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00, będziecie mogli chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.
1: Kawałek po kawałku.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Mam ochotę na safari.
15: Na safari to trochę daleko.
14: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
15: A ile można upolować?
14: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
15: No to w drogę.
16: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Reklama.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgadnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 84 roku. Tora, tora, tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Reklama. Spinderella cut it up.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złota Przeboje. Dave Stewart i Kendall Ford. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na trzy części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, no i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund. I po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek. To teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni, odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje. Finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto. A do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
4: 15 zł.
2: Lepiej.
4: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
2: Z kuponami?
4: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów, to na Kujawach. Marcin Krzemiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
14: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
13: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad 1,5 godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia bez kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 15 stopni, a najcieplej pokazują teraz termometry w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam na termometrach nawet do 22 stopni. 3 minuty po godzinie 17. No, w tej godzinie emocji na pewno nie zabraknie, bo pora na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku, to już za niespełna 6 minut. No, ale wcześniej podelektujemy się wspólnie tymi największymi przebojami lat 80. i 90. Blondie i Maria za moment, a na dobry początek była partnerka Johnnego Deppa. To będzie Vanessa Paradis.

0: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
1: Pamiętam piosenka Message in the Bottle. Już słyszałem o Policach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, od Landes d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, które mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
0: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę.

0: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
2: Sting, pamiętam doskonale jeszcze jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie, później Sting już solo. Mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York. To jest taki po prostu muzyka no, z taką wielką klasą. Taka po prostu no, muzyka gentlemanów.
0: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawnej po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Radio Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodale dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
0: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
3: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od później podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
4: Coś jest.
3: Pierwszą
4: tak patrzę.
3: Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo jakiejś miłej pani.
4: Roxanne.
3: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
4: Trochę filmowa nawet.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza przyszłość, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października. Dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Więcej informacji na czasreferendum.pl. Ogłoszenie referendalne pochodzi od Komitetu Inicjatywy Referendalnej, a kampania opłacona jest przez Upstream Marcin Nocoń.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dziś się trwa program Czas Gwiazd o Stingu i zespole The Police i niebawem dowiecie się, jak Stingowi szło w

0: Gordon Sumner występował kiedyś w czarno-żółtym swetrze w paski. Jeden z muzyków zespołu Phoenix Jazzmen stwierdził, że wygląda jak trzmiel i zaczął wołać na niego Sting. No i przydomek został z nim już na zawsze. Anna Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne, you don't have to
0: put on. Wróćmy jednak do filmu, a dokładnie do ścieżki dźwiękowej Leon Zawodowiec, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Ten numer pojawia się w finałowej scenie, gdy Matylda, Natalie Portman, sadzi roślinkę Leona, Jacques'a Renault, w ziemi na trawniku obok swojej nowej szkoły z internatem. Wypowiada wtedy słowa: myślę, że tu będzie nam dobrze, Leonie. To słuchamy piosenki Shape of My Heart.

Sting był wtedy w bardzo trudnym momencie. Rozstawał się z pierwszą żoną Frances Tombly, z którą miał dwójkę dzieci, a jednocześnie był już związany z aktorką Trudy Styler. Cała sytuacja była bardzo napięta i właśnie z tego emocjonalnego chaosu powstała ta piosenka. W studiu też nie było łatwo z racji nerwowej atmosfery w zespole The Police. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland mieli kompletnie różne osobowości. Szczególnie trudna była relacja Stinga z Copelandem. Podczas pracy nad Synchronicity to napięcie między nimi było tak duże, że nagrania momentami przypominały bardziej walkę niż spokojną sesję.

Dzisiaj wiele osób odbiera tę piosenkę jako romantyczną baladę. Tymczasem tekst Stinga jest znacznie bardziej niepokojący. To jest opowieść o obsesji, kontroli i śledzeniu drugiej osoby. Słuchamy.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

0: Pink, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
1: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne. To w ogóle nie przypomina Police. To, że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem o Jezusie źle, no nie wypada po prostu, no.
0: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
2: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
0: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje C96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Historia komunikacji miejskiej w Częstochowie jest bogata, choć pasażerowie nie zastanawiają się, jak było lata temu, licząc na punktualność i wygodę, a nie zawsze tak było.
7: Ciekawe spotkanie.
6: Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie, o tym, co było i co jest dziś w naszym magazynie na dłużej.
8: Ponad 75 lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie to jest szmat czasu i trudno wyobrazić sobie nawet najlepszą, najbardziej syntetyczną audycję radiową, żeby wszystko, co się przez ten czas wydarzyło, przybliżyć, ale warto spojrzeć za siebie, spojrzeć w przeszłość, bo tak naprawdę te trzy dekady, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza historii MPK, wszystkie te rzeczy, które działy się na przestrzeni dekad, były tak naprawdę tłem dla historii Częstochowy. Zaczęło się to wszystko dawno temu i tak naprawdę, gdybyśmy starali się, jeśli chodzi o komunikację miejską, spojrzeć w annały, to ten rok 50. nie był początkiem jako takim komunikacji miejskiej, no bo siłą rzeczy Częstochowa już przed wojną, już po powstaniu huty i później po rozwoju przemysłowym zaczęła się rozwijać, zaczęła potrzebować komunikacji i takie zalążki komunikacji pojawiały się na przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku, to także tramwaje konne, to też zawiązanie się firm prywatnych, które jeszcze nie były takim usystematyzowanym systemem, który by można było nazwać komunikacją miejską, ale były to zalążki publicznego transportu zbiorowego. Wojna oczywiście i tragedia wojenna ukróciła wszelaki rozwój, także ten związany z częstochowskim transportem publicznym, ale jeszcze przed wojną był też początek myślenia, zalążek budowy linii tramwajowej. Okazało się wówczas, że władze jeszcze zaborcze, później już w wolnej Polsce, nie potrafiły osiągnąć konsensusu z samorządem, z władzami miasta, nie potrafiły też okoliczności sprzyjać temu, by ten tramwaj powstał. Wówczas pewnie byśmy byli w czołówce tych najstarszych. Nie ma tego złego, bo jak się okazało później, w dobie likwidacji i spadku mody na tramwaj, ten tramwaj w Częstochowie powstał i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Później jego rozwój potwierdził tę tezę. Mówiąc o początku, musimy powiedzieć, że oczywiście władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i te w terenie, i te centralnie musiały działać wspólnie i w porozumieniu i tak naprawdę 50. rok to jest ten pierwszy dokument potwierdzający zawiązanie się Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a minister właściwy na początku 51. roku potwierdza właśnie powstanie MPK i od tego czasu zaczyna się formalna i realna historia częstochowskiego MPK. Dlatego też to 75 lat umownie było obchodzone w roku 25, bo istotnie te trzy ćwierćwiecza wówczas minęły od tego pierwszego dokumentu Rady Narodowej, która zawiązała częstochowskie MPK, ale potwierdzenie przez ministra właściwego dla komunikacji nastąpiło na początku 51 roku, dlatego też i ten 26 rok można uznać za jubileuszowy. Zresztą podkreślaliśmy to i w naszej narracji w mediach tradycyjnych czy mediach społecznościowych nawiązujemy. Zresztą też obecność na antenie Radia Złote Przeboje jest tego najlepszym przykładem. Pierwsze lata to nie był łatwy czas. Czas stalinizmu, czas wychodzenia z ruin powojennych. Częstochowa może nie zniszczona bardzo, ale jednak cały kraj był w odwrocie, cały kraj podnosił się ze zgliszcz tak naprawdę i wyzwaniem dla Częstochowy było też budowanie tej siatki połączeń, która pozwoliłaby na transport mieszkańców miasta, a liczba ich rosła z roku na rok, do rozbudowującej się huty imienia Bieruta, później huty Częstochowa. Ta huta była takim kołem zamachowym, także jeśli chodzi o te komunikacyjne aspekty w mieście. Kolejne lata to oczywiście budowanie taboru i też ujednolicenie się infrastruktury. Pamiętajmy, że na początku to kilka lokalizacji tak naprawdę można było uznać za to zaplecze infrastrukturalne w mieście, a ta współczesna zajezdnia autobusowo-tramwajowa to nie od razu tak naprawdę była, tylko była właśnie pokłosiem takiej systematycznej pracy i ujednolicania się tej struktury infrastrukturalnej, ale też taborowej, no i też biurokratycznej, jeśli chodzi o MPK w Częstochowie. Kolejne lata to znowu lata związane z budową linii tramwajowej. Ten tramwaj w końcu, w momencie, kiedy wiele krajów, ale też wiele miast w Polsce odchodziło od tramwajów, w Częstochowie powstał. Było to zbawienne, bo tak naprawdę tramwaj od tysiąclecia na początku od okolic Worcela w kierunku Huty, w tej swoim pierwszym odcinku, w tej linii, czy osi pracy, jak nazywało się właśnie to połączenie północ-południe tramwajowe, był najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez częstochowian. Następnie oczywiście rozbudowa, próba też społecznego rozbudowania, czy rozbudowania tramwajów w czynie społecznym na Rakowie. Później, współcześnie, już w XXI wieku, ten tramwaj na Rakowie się pojawił, ale na innej trasie i w zupełnie już innych warunkach. Te historie można by przybliżać, ale tak naprawdę w rozwój i taki pik, tak jak w kraju, tak i w Częstochowie, można osadzić w latach 70. w epoce Gierka, kiedy to zakłady przemysłowe i rozwój miast i taka decentralizacja też postępowała. Później Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. To wszystko wpływało także na to, jak działało MPK.
6: Przypomnę, że to nasze spotkanie z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MPK w Częstochowie. Znów cofniemy się w czasie po to, aby mieć porównanie do tego, co jest dzisiaj w częstochowskiej komunikacji.
8: Czasy minione, chociaż sentymentalnie pewnie wiele Państwa do tego podchodzi, były też czasem takiej byle jakości technicznej. Nie wszędzie, nie zawsze, ale podczas eksploatacji autobusów i tramwajów, w czasie niedoborów też części zamiennych, czy wszystko albo dużo robiło się takimi metodami doraźnymi i też umiejętnościami pracowników. Wiele tych rzeczy trzeba było nadrabiać, bo te możliwości techniczne, zaplecze, dostępność części zamiennych były ograniczone. Dlatego też bez względu na to, jakie były czasy, jak ten MPK się rodził, jak później wyglądał, należy naprawdę ukłonić się wszystkim pokoleniom pracowników, którzy tworzyli to przedsiębiorstwo i dalej współtworzą jego, myślę, ponowny rozwój, renesans też komunikacji miejskiej i też dzięki temu notujemy

0: na to, żeby wyjść z tej zapaści. Ale już ja, będąc dzieckiem lat 80., pamiętam, kiedy ta transformacja zaczęła w latach 90. przynosić także ślady w komunikacji miejskiej. Pierwsze niskopodłogowe autobusy, pierwsze liftingi, także tego wysłużonego albo sprowadzanego z rynku wtórnego taboru. Tak naprawdę dopiero wejście do Unii Europejskiej było takim znakiem, taką cezurą, takim czasem, kiedy można byłoby uznać, że dla częstochowskiego transportu publicznego, dla publicznego transportu zbiorowego w postaci MPK w Częstochowie jako miejskiego przewoźnika, jednego z największych przewoźników w województwie śląskim, przyszedł ten czas nowych możliwości. To naprawdę w telegraficznym skrócie można sprowadzić do współcześnie inwestycji na setki milionów złotych, a myślę, że tych zer można by jeszcze dodać, bowiem nowy tabor autobusowy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, 100 kilkadziesiąt autobusów, kilkadziesiąt kolejnych już elektrycznych, zeroemisyjnych, nowe technologie, nowe napędy, nowe perspektywy, bo jesteśmy tuż po zakupach pierwszych autobusów przegłowowych elektrycznych, a być może czeka nas rewolucja, domknięcie tej cywilizacyjnej tramwajowej rewolucji, jeśli chodzi o ten sposób poruszania się po mieście, czyli przebudowy nieprzebudowanego dotąd odcinka na tym ostatnim historycznym szlaku od Dąbia do Kucelina, czyli tam, gdzie kiedyś huta kilkanaście tysięcy osób codziennie do pracy przyjmowała, a współcześnie kilkanaście tysięcy ludzi, w tym także w rozbudowującej się ponownie hucie, odradzającej się z kryzysu, też pracuje i też potrzebuje dotrzeć. Te wszystkie rzeczy na bieżąco są przez nas przybliżane. Chcemy informować, chcemy też zmieniać trochę sposób myślenia o komunikacji miejskiej. Stąd też sporo akcji społecznych, stąd też dni otwarte na zajezdni MPK. To są rzeczy, które są systemem naszym połączonych i myślę, że takie symboliczne podsumowanie tego, to są takie rzeczy, które nie skłaniają do tego, żeby odcinać kupony od tego dorobku, ale właśnie, żeby poczuć presję wyzwania i temu wyzwaniu podołać. Wyzwaniu, by pokolenia współczesnych i przyszłych częstochowian mogły naprawdę mieć świadczoną usługę komunikacyjną na najwyższym poziomie, bo wtedy miasto będzie nowoczesne, będzie miało szansę na rozwój i będzie mieszkańcom przyjazne. Taki jest nasz cel na kolejne lata. Proszę trzymać kciuki, by te założenia mogły się spełnić i korzystajcie z autobusów i tramwaju Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Do zobaczenia na trasach.
1: Taki szkic historyczny przedstawił nam Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie. A jeśli ktoś zainteresowany jest tym tematem, to znajdzie się i literatura.
2: Zmieniamy temat.
1: W naszym programie odwiedzamy teraz Urząd Miasta w Częstochowie. Czy jest przyjazny nam, osobom załatwiającym urzędowe sprawy?
3: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląsk. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy. Ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem wojskiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. Mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu połapać.
1: A czy w tej dobie

0: Nowoczesności, seniorzy z Częstochowy odnajdują się...
1: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną i można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce. Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Historia komunikacji miejskiej w Częstochowie jest bogata, choć pasażerowie nie zastanawiają się, jak było lata temu, licząc na punktualność i wygodę, a nie zawsze tak było.
2: Ciekawe spotkanie.
0: Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie, o tym, co było i co jest dziś w naszym magazynie na dłużej.
3: Ponad 75 lat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie to jest szmat czasu i trudno wyobrazić sobie nawet najlepszą, najbardziej syntetyczną audycję radiową, żeby wszystko, co się przez ten czas wydarzyło, przybliżyć, ale warto spojrzeć za siebie, spojrzeć w przeszłość, bo tak naprawdę te trzy dekady, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza, teraz już ponad trzy ćwierćwiecza historii MPK, wszystkie te rzeczy, które działy się na przestrzeni dekad, były tak naprawdę tłem dla historii Częstochowy. Zaczęło się to wszystko dawno temu i tak naprawdę gdybyśmy starali się, jeśli chodzi o komunikację miejską, spojrzeć w annały, to ten rok 50. nie był początkiem jako takim komunikacji miejskiej, no bo siłą rzeczy Częstochowa już przed wojną, już po powstaniu huty i później po rozwoju przemysłowym zaczęła się rozwijać, zaczęła potrzebować komunikacji i takie zalążki komunikacji pojawiały się na przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku to także tramwaje konne, to też zawiązanie się firm prywatnych, które jeszcze nie były takim usystematyzowanym systemem, który by można było nazwać komunikacją miejską, ale były to zalążki publicznego transportu zbiorowego. Wojna oczywiście i tragedia wojenna ukróciła wszelaki rozwój, także ten związany z częstochowskim transportem publicznym, ale jeszcze przed wojną był też początek myślenia, zalążek budowy linii tramwajowej. Okazało się wówczas, że władze jeszcze zaborcze, później już w wolnej Polsce, nie potrafiły osiągnąć konsensusu z samorządem, z władzami miasta, nie potrafiły też okoliczności sprzyjać temu, by ten tramwaj powstał. Wówczas pewnie byśmy byli w czołówce tych najstarszych. Nie ma tego złego, bo jak się okazało później, w dobie likwidacji i spadku mody na tramwaj, ten tramwaj w Częstochowie powstał i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Później jego rozwój potwierdził tę tezę. Mówiąc o początku, musimy powiedzieć, że oczywiście władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i te w terenie i te centralnie musiały działać wspólnie i w porozumieniu i tak naprawdę 50. rok to jest ten pierwszy dokument potwierdzający zawiązanie się Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, a minister właściwy na początku 51. roku potwierdza właśnie powstanie MPK i od tego czasu zaczyna się formalna i realna historia częstochowskiego MPK. Dlatego też to 75 lat umownie było obchodzone w roku 25, bo istotnie te trzy ćwierćwiecza wówczas minęły od tego pierwszego dokumentu Rady Narodowej, która zawiązała częstochowskie MPK, ale potwierdzenie przez ministra właściwego dla komunikacji nastąpiło na początku 1951 roku, dlatego też i ten 26 rok można uznać za jubileuszowy. Zresztą podkreślaliśmy to i w naszej narracji w mediach tradycyjnych czy w mediach społecznościowych nawiązujemy. Zresztą też obecność na antenie Radia Złote Przeboje jest tego najlepszym przykładem. Pierwsze lata to nie był łatwy czas, czas stalinizmu, czas wychodzenia z ruin powojennych. Częstochowa może nie zniszczona bardzo, ale jednak cały kraj był w odwrocie, cały kraj podnosił się ze zgliszcz tak naprawdę i wyzwaniem dla Częstochowy było też budowanie tej siatki połączeń, która pozwoliłaby na transport mieszkańców miasta, a liczba ich rosła z roku na rok, do rozbudowującej się huty imienia Bieruta, później huty Częstochowa. Ta huta była takim kołem zamachowym, także jeśli chodzi o te komunikacyjne aspekty w mieście. Kolejne lata to oczywiście budowanie taboru i też ujednolicenie się infrastruktury. Pamiętajmy, że na początku to kilka lokalizacji tak naprawdę można było uznać za to zaplecze infrastrukturalne w mieście, a ta współczesna zajezdnia autobusowo-tramwajowa to nie od razu tak naprawdę była, tylko była właśnie pokłosiem takiej systematycznej pracy i ujednolicania się tej struktury infrastrukturalnej, ale też taborowej, no i też biurokratycznej, jeśli chodzi o MPK w Częstochowie. Kolejne lata to znowu lata związane z budową linii tramwajowej. Ten tramwaj w końcu, w momencie, kiedy wiele krajów, ale też wiele miast w Polsce odchodziło od tramwajów, w Częstochowie powstał. Było to zbawienne, bo tak naprawdę tramwaj od tysiąclecia na początku od okolic Worcela w kierunku Huty w tej swoim pierwszym odcinku, w tej linii, czy osi pracy, jak nazywało się właśnie to połączenie północ-południe tramwajowe, był najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez częstochowian. Następnie oczywiście rozbudowa, próba też społecznego rozbudowania, czy rozbudowania tramwajów w czynie społecznym na Rakowie. Później, współcześnie, już w XXI wieku, ten tramwaj na Rakowie się pojawił, ale na innej trasie i w zupełnie już innych warunkach. Te historie można by przybliżać i przybliżać, ale tak naprawdę w rozwój i taki pik, tak jak w kraju, tak i w Częstochowie, można osadzić w latach 70. w epoce Gierka, kiedy to zakłady przemysłowe i rozwój miast i taka decentralizacja też postępowała. Później Częstochowa stała się miastem wojewódzkim. To wszystko wpływało także na to, jak działało MPK.
0: Przypomnę, że to nasze spotkanie z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MPK w Częstochowie. Znów cofniemy się w czasie po to, aby mieć porównanie do tego, co jest dzisiaj w częstochowskiej komunikacji.
3: Czasy minione, chociaż sentymentalnie pewnie wiele Państwa do tego podchodzi, były też czasem takiej byle jakości technicznej. Nie wszędzie, nie zawsze, ale podczas eksploatacji autobusów i tramwajów, w czasie niedoborów też części zamiennych, wszystko albo dużo robiło się takimi metodami doraźnymi i też umiejętnościami pracowników. Wiele tych rzeczy trzeba było nadrabiać, bo te możliwości techniczne, zaplecze, dostępność części zamiennych były ograniczone. Dlatego też bez względu na to, jakie były czasy, jak ten MPK się rodził, jak później wyglądał, należy naprawdę ukłonić się wszystkim pokoleniom pracowników, którzy tworzyli to przedsiębiorstwo i dalej współtworzą jego, myślę, ponowny rozwój, renesans też komunikacji miejskiej i też dzięki temu notujemy wzrosty, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Oczywiście te liczby są niewspółmierne do tego, co było we wspomnianych latach 70. czy 80., bo wówczas dwu- i trzykrotnie więcej tych pasażerów było łącznie rocznie przewożonych, ale też inne czasy, jeśli chodzi o dostępność do transportu prywatnego, etc. Lata 90., czas transformacji, to też czas, jeszcze wcześniej, lata 80., trudniejsze, bo związane z kryzysem finansowym, z perturbacjami politycznymi, z czasem stanu wojennego. To były czasy mroczne, czasy też trudne. Transformacja nie od razu pozwoliła na to, żeby wyjść z tej zapaści. Ale już ja, będąc dzieckiem lat 80., pamiętam, kiedy ta transformacja zaczęła w latach 90. przenosić także ślady w komunikacji miejskiej. pierwsze niskopodłogowe autobusy, pierwsze liftingi, także tego wysłużonego albo sprowadzonego z rynku wtórnego taboru. Tak naprawdę dopiero wejście do Unii Europejskiej było takim znakiem, taką cezurą, takim czasem, kiedy można byłoby uznać, że dla częstochowskiego transportu publicznego, dla publicznego transportu zbiorowego w postaci MPK w Częstochowie jako miejskiego przewoźnika, jednego z największych przewoźników w województwie śląskim, przyszedł ten czas nowych możliwości. To naprawdę w telegraficznym skrócie można sprowadzić do współcześnie inwestycji na setki milionów złotych, a myślę, że tych zer można by jeszcze dodać, bowiem nowy tabor autobusowy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, sto kilkadziesiąt autobusów, kilkadziesiąt kolejnych już elektrycznych, zeroemisyjnych, nowe technologie, nowe napędy, nowe perspektywy, bo jesteśmy tuż po zakupach pierwszych autobusów przegłowowych elektrycznych, a być może czeka nas rewolucja, domknięcie tej cywilizacyjnej tramwajowej rewolucji, jeśli chodzi o ten sposób poruszania się po mieście, czyli przebudowy nieprzebudowanego dotąd odcinka na tym ostatnim historycznym szlaku od Dąbia do Kucelina, czyli tam, gdzie kiedyś huta kilkanaście tysięcy osób codziennie do pracy przyjmowała, a współcześnie kilkanaście tysięcy ludzi, w tym także w rozbudowującej się ponownie hucie, odradzającej się z kryzysu, też pracuje i też potrzebuje dotrzeć. Te wszystkie rzeczy na bieżąco są przez nas przybliżane. Chcemy informować, chcemy też zmieniać trochę sposób myślenia o komunikacji miejskiej. Stąd też sporo akcji społecznych, stąd też dni otwarte na zajezdni MPK. To są rzeczy, które są systemem naszym połączonych i myślę, że takie symboliczne podsumowanie tego, to są takie rzeczy, które nie skłaniają do tego, żeby odcinać kupony od tego dorobku, ale właśnie, żeby poczuć presję wyzwania i temu wyzwaniu podołać. Wyzwaniu, by pokolenia współczesnych i przyszłych częstochowian mogły naprawdę mieć świadczoną usługę komunikacyjną na najwyższym poziomie, bo wtedy miasto będzie nowoczesne, będzie miało szansę na rozwój i będzie mieszkańcom przyjazne. Taki jest nasz cel na kolejne lata. Proszę trzymać kciuki, by te założenia mogły się spełnić i korzystajcie z autobusów i tramwajów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Do zobaczenia na trasach.
0: Taki szkic historyczny przedstawił nam Maciej Hasik, rzecznik MPK w Częstochowie. A jeśli ktoś zainteresowany jest tym tematem, to znajdzie się i literatura.
2: Zmieniamy temat.
0: W naszym programie odwiedzamy teraz Urząd Miasta w Częstochowie. Czy jest przyjazny nam, osobom załatwiającym urzędowe sprawy?
1: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląsk. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy. Ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów. automatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. Mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu wyłapać.
0: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
1: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną, można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce. Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.
2: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: OZE na start, błękitno-zielona infrastruktura czy czyste powietrze to tylko kilka z programów prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które mają poprawić jakość naszego powietrza tu u nas w regionie, a także wody, a tym samym jakość naszego życia. A jak w miastach radzą sobie z ekologią, o tym dziś szerzej w naszym programie.
2: To warto wiedzieć.
0: Ekologia, jak jest z nią w naszych miastach, zaraz się przekonamy, a zaczynamy od Częstochowy. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Szczerba.
2: Eko Częstochowa.
4: Można powiedzieć, że oddychamy powietrzem już o dobrych parametrach. Zdarzają się okresy czy dni, jakieś tam godziny w określonych miejscach, gdzie rzeczywiście może ta jakość powietrza jest słabsza ze względu na zanieczyszczenie wychodzące z niskiej emisji, ale ogólnie możemy powiedzieć, że miasto Częstochowa wyszło z programu naprawczego związanego z poprawą jakości powietrza ze względu na zawartość pyłu PM10 w powietrzu.
0: A jak to sprawdzacie?
4: Mamy różne możliwości, z tym, że bardziej informacyjne i takie związane bardziej z edukacją. Natomiast sprawdza to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który ma również swoje stacje na terenie miasta Częstochowy, mierzy jakość powietrza w sposób ciągły i na podstawie tego określa, jaki był stan powietrza w ciągu roku i zgodnie z przepisami, rozporządzeniami czy ustawą określa, czy to powietrze spełniało tą dopuszczalną jakość, która umożliwia, czy nie wymaga nakładania tych planów naprawczych, czy działań naprawczych.
0: Która dzielnica powinna w Częstochowie jeszcze popracować?
4: To wynika ze statystyki, ze zgłoszeń, gdzie mieszkańcy sami zgłaszają, rady dzielnic zgłaszają. Nasza Straż Miejska, która jest dozbrojona w sprzęt do pomiarów jakości powietrza i również nam przedstawia wyniki z tych pomiarów. I wychodzi na to, że to są dzielnice tak zwane peryferyjne, które tak kolokwialnie nazywamy. Mówimy tutaj o dzielnicy Stradą, w którym jeszcze mamy dość dużo kotłów w indywidualnych domach, które wymagają wymiany kiedrzyn, o dzielnicy Dźbów, częściowo Mirów. Z tego obrazu, który tu przedstawiam, wynika, że przede wszystkim te dzielnice, w których znajdują się domki jednorodzinne i w nich jeszcze nie zostały do końca wymienione kotły grzewcze poniżej klasy trzeciej i inne, które nie spełniają tych norm klasy trzeciej, które należało spełnić. Powinniśmy wyciągać konsekwencje i je wyciągać. To ubóstwo energetyczne tutaj wychodzi. Będziemy dawać polecenia poprzez Straż Miejską, ewentualnie wydawać decyzje albo kierować sprawy do sądu, żeby te kotły zostały już wymienione. W Urzędzie Miasta, ale również we wszystkich gminach w tej chwili w ramach takiego dużego programu wojewódzkiego czy marszałkowskiego jest ekodoradca, który służy pomocą, udziela konsultacji, porad, dyskutuje z mieszkańcami. Osoby, które naprawdę są zainteresowane albo mogą się telefonicznie zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i my przełączamy na tą osobę, ewentualnie umawiamy rozmawiać się z nią wtedy na dyżurach.
0: Też edukujecie ekologów.
4: Bardzo dużo akcji przeprowadzamy edukacyjnych, nie tylko w zakresie poprawy jakości powietrza, walki o to czyste powietrze, ale również w szerokim zakresie poprawy jakości środowiska. Mówię tutaj o ograniczeniu ilości odpadów komunalnych, mówię tutaj również o poprawie środowiska w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, czyli tych terenów zielonych, oszczędności wody. Ta akcja jest prowadzona zarówno poprzez Urząd Miasta już na poziomie szkół, jak również jest prowadzona na poziomie naszych jednostek, czyli Centrum Usług Komunalnych, czy inne jednostki, które są włączane, czy CPK, które są włączane w te akcje, prowadzą te akcje i starają się przekazywać, informować, edukować mieszkańców w zakresie właściwego gospodarowania środowiskiem po to, żeby nam się żyło, nam, ale również naszym dzieciom i wnukom lepiej w przyszłym czystym środowisku.
0: Tyle Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta w Częstochowie. A z Częstochowy przenosimy się do Myszkowa. Ze mną jest burmistrz tego miasta, Włodzimierz Żak, który wyjaśni, dlaczego Myszków jest na liście miast na Śląsku, które są w czołówce tych, gdzie lampka świeci się na czerwono.
5: Bez względu na nasze działania, Myszków był opomiarowany stacją, która badała poziom pyłu i tych innych jakby oddziaływań, o których się teraz mocno mówi, czyli tych działań związanych ze smogiem. I teraz to, co ukształtowanie terenu nam dodatkowo nie sprzyja, bo gminy, które są, mają większą jakby przewietrzanie, ta róża wiatrów sprzyja takim miejscowościom, to przy opomiarowaniu takie gminy wypadają lepiej. My wypadaliśmy zawsze gorzej. Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Chcę uspokoić mieszkańców szeroko pojętego województwa śląskiego. To nie jest tak, że jak jakaś gmina jest na liście rankingowej, to znaczy, że ona jest najgorsza. Bronię tutaj Myszkowa, bo my na tej liście jesteśmy. Dlaczego? Bo jesteśmy opomiarowani. Są miejsca, które nie są opomiarowane i nie mamy wiedzy, czy one nie znajdowałyby się na przykład na niechlubnych miejscach. I my przyjęliśmy zasadę, że nie chcemy spać spokojnie. Wolimy wiedzieć, wolimy się badać i wolimy stosować profilaktykę i antidoty. I dlatego szereg działań, o których już była mowa, dlatego też te akcje zacieleniania, ale jednocześnie też weszliśmy w kierunku, że podjęliśmy współpracę z dwoma uczelniami, między innymi była Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych i te szkoły przywiodły nam partnera z Norwegii i na terenie miasta testowano mierniki właśnie te badające poziom stężenia tych różnych substancji. Staliśmy się takim poligonem, dzięki czemu zakres opomiarowania na kilka lat w mieście złącznie z 8 plus 1, 9 czynników wzrósł do prawie 104. No i to oddziaływało jakby in pozytyw dla uświadamiania społeczeństwa, bo naraz mieszkańcy patrzyli w to i mówią, ale dlaczego tam, nie wiem, dwie ulice dalej pali się na czerwono, a u mnie na żółto, gdzie żółto już jest przekroczony poziom, bo tylko zielony kolor uspokaja. No i uruchomiliśmy też intensyfikację działań naszej Straży Miejskiej, dlatego, że pojawiały się takie nawyki, że niektóre gospodarstwa domowe uruchamiały proces rozpalania w piecu, wiedząc, że Straż Miejska już nie pracuje. No w międzyczasie pozyskaliśmy środki finansowe, mamy drona, mamy jeżdżące laboratorium, Straż Miejska porusza się samochodem elektrycznym, bez względu na dyskusję, czy elektryczny jest ekologiczny, czy nie. Po prostu idziemy jakby z duchem czasu i wprowadziliśmy wyrywkowo, to nie jest permanentnie, nocne dyżury Straży Miejskiej, zmieniliśmy regulamin pracy w urzędzie, no i Straż Miejska zaczęła kontrolować dronem latać nad kominami mieszkańców, wyłapując takich, którzy w okresie, kiedy wydawało im się, że nie są kontrolowani, nie do końca palili tym, co należy. Muszę powiedzieć, że chciałbym taką sytuację, żeby się pojawiły u mnie wątki, że Straż Miejska od strony ekologicznej nie jest potrzebna. Trochę lat upłynie, zanim coś takiego się stanie. I nie chciałbym, żeby Straż Miejska miała powody do upominania, karania. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Ale co ciekawe, my Polacy mamy taką przypadłość, że nie lubimy, jak nie wiem, ktoś coś złego robi, a my to piętnujemy. Otóż w przypadku ekologii wyraźnie społeczeństwo odwróciło tendencję. Bije się brawo naszej Straży Miejskiej i wymaga się, żeby tych patroli było jeszcze więcej. Więc my też mierzymy mierzymy oczywiście koszty, mierzymy siły na zamiary, też nie chcemy wprowadzić zasad jakiejś permanentnej kontroli. Natomiast te wyrywkowe kontrole spowodowały, że też nam się to poprawia, bo zmieniają się postawy i bardzo szybko rośnie świadomość u tych, u których się ta świadomość jeszcze nie pojawiła. Także obiecujemy sobie też po tym, czyli oprócz oczywiście dofinansowania, wychodzenia naprzeciw, bardziej hołdujemy tym zasadom pozytywnym, no to gdzieś tam ten element taki dyscyplinujący w postaci tych działań, o których mówiłem, też się znajduje. Efekt? Bo tam kilka jest pomiarów, bo jest benzopiren, jest PM10, czyli w zakresie różnych jakby oddziaływań jest mierzona ta lista. No i my z tej listy przesuwamy się w dół i niedługo Myszków z tej listy zniknie.
0: O tym wszystkim mówił nam burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. A jak z ekologią jest po sąsiedzku, niespełna 10 km dalej od Myszkowa, czyli w Żarkach? Burmistrz Adam Zamora.
2: To warto wiedzieć.
6: Oczywiście stoimy na straży tego czystego powietrza. Straż Miejska została wyposażona w 2 drony. Do badania jakości powietrza wykonujemy aktywnie kontrolę palenisk. Staramy się, aby to powietrze było w tej porze palenia czyste, bo jak wiemy, od powietrza zaczyna się zdrowie, a zdrowie jest najważniejsze. W tej chwili szewców na terenie gminy Żarki jest niewielu. Jest to kilka zakładów. Kiedyś to było kilkadziesiąt zakładów. Jeżeli chodzi o powietrze, to rzeczywiście zdarzały się takie przypadki wiele lat temu, że te odpady trafiały w różne miejsca. Borykaliśmy się z tym wszyscy jako mieszkańcy. Teraz tego procederu nie ma. Jeżeli jest on znikomy i cały czas z tym staramy się walczyć i zapobiegać. Gmina Żarki jest członkiem klastra energii powiatu myszkowskiego. Klaster otrzymał dofinansowanie w wysokości aż 50 milionów złotych, z czego dla gminy Żarki 10 milionów złotych na tematy tak zwane zielone. Między innymi budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z magazynem energii. Ta farma zasili nam całość oświetlenia ulicznego i parkowego w gminie Żarki. Temat niezwykle ważny z uwagi dwóch czynników. Pierwszy to są koszty, jakie ponosimy na energię elektryczną, na oświetlenie uliczne. Jest to w tej chwili blisko 300 tysięcy złotych rocznie. Mając farmę z magazynem energii, część tych wydatków zostanie zaoszczędzona w naszym miejskim budżecie, a dobrze wiemy, że będziemy mogli przekazać te środki na małe inwestycje potrzebne, niezbędne dla mieszkańców gminy Żarki.
0: To możemy powiedzieć o jakichś lokalizacjach konkretnych, jeśli chodzi o te inwestycje?
6: Jeżeli chodzi o farmę fotowoltaiczną, a lokalizacja szczegółowa to jest okolice oczyszczalni ścieków. Mamy tam teren gminny, teren przemysłowy, który również musieliśmy dostosować. Idziemy w niską emisyjność i obniżenie kosztów energii elektrycznej.
0: Teraz musimy umiejscowić kolejną inwestycję.
6: Druga część dofinansowania z przyznanych 10 milionów złotych na praktycznie wszystkie budynki użyteczności publicznej. Budynek, w którym się teraz znajdujemy, czyli nasz magistrat, budynki szkolne, szkoła przy ulicy Ofiar Katynia i przy ulicy Częstochowskiej, Miejski Dom Kultury, 2 szkoły w sołectwie Przybynów i w sołectwie Zawada, instalację fotowoltaiczną z magazynem energii i z systemem zarządzania tą energią. To znacząco z pewnością obniży koszty utrzymania tych obiektów, jeżeli chodzi o energię elektryczną, ale również i przede wszystkim zmniejsza emisyjność dwutlenku węgla do atmosfery. Taki jest kierunek rozwoju, jeżeli chodzi o politykę zieloną w naszej gminie.
0: Jeśli chodzi o te ekologiczne projekty, to takie dwa najważniejsze.
6: Tak, jeżeli chodzi o temat związany z klastrem energii powiatu myszkowskiego, to zgadza się, jest to duża kwota 10 milionów. Nasza gmina w ostatnich latach nie uzyskała tak dużego jednorazowego dofinansowania, więc jesteśmy bardzo zadowoleni jako samorząd, że udało się to przeprocedować pozytywnie.
0: O ekologii, klastrze energii i oszczędnościach mówił burmistrz Żarek Adam Zamora.
2: To warto wiedzieć.
0: W programie dużo dziś mówimy o ekologii, to pozwolę sobie jeszcze przybliżyć jeden z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a mianowicie chodzi o program Ekowspólnota. To program m.in. dla wspólnot mieszkaniowych z naszego województwa na przedsięwzięcia polegające chociażby na termomodernizacji budynków. Iwona Targusz-Gejdel z Wojewódzkiego Funduszu.
7: Spotykając się w terenie z mieszkańcami województwa śląskiego i przede wszystkim wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców województwa śląskiego. Jest oczywiście program priorytetowy Czyste Powietrze dla osób indywidualnych, będących właścicielami, współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Nie możemy też zapominać o tym, że osoby mieszkają w zabudowie wielorodzinnej, stąd nasz program Ekowspólnota, ale również uzupełnienie tego programu, czyli oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, czyli podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej. To jest jakby odpowiedź, te dwa programy, które kontynuujemy oczywiście od 2024 roku, są odpowiedzią na te potrzeby mieszkańców, którzy mieszkają w zabudowie wielorodzinnej. Jeżeli chodzi o program Ekowspólnota, jest to program z skierowane do wspólnot mieszkaniowych. Można otrzymać dotację 35% dofinansowania, uzupełnienie preferencyjną pożyczką na wszystkie rzeczy związane z termomodernizacją. Od pełnej termomodernizacji po oczywiście wymianę źródła grzewczego. To jest oferta oczywiście dla wspólnot mieszkaniowych. Uzupełnieniem tego programu jest oczywiście program Zamień Piec na Sieć, czyli oferta skierowana do beneficjentów, jakimi są przedsiębiorstwa ciepłownicze, które te budynki wielorodzinne podłączają do sieci ciepłowniczej. Zrobiliśmy też taki oczywiście ukłon w kierunku tych przedsiębiorstw ciepłowniczych, czy pożyczka preferencyjna, która nie podnosi poziomu pomocy publicznej dla danych przedsiębiorstw. Programy są w formie konkursowej, tak, czyli jest nabór ogłaszany, natomiast po prostu jak widzimy bardzo duże zainteresowanie tymi programami, no to wtedy też oczywiście jako zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska możemy tą alokację podnieść. Iwona Gejdel-Targosz, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Kilka zagadnień poruszymy w tej części programu. Dużo będzie o zieleni w Częstochowie i o odpadach, a także o świadomości mieszkańców w kwestii ekologii. Przekonamy się też, że Częstochowa to dobre miejsce na film.
2: Co słychać w Częstochowie?
0: Emilia Kulik z Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. Na początek pytanie, czy w Częstochowie jest zielono i kolorowo? Oczywiście pytam tu o rośliny, a nie o kolor fasad budynków.
8: Staramy się z roku na rok, żeby było coraz bardziej zielono i coraz bardziej kolorowo. Podjęliśmy taką inicjatywę wraz z InPostem. Była to akcja Podaj Dal, w ramach kampanii edukacyjnych, gdzie żółty charakterystyczny rower z przyczepką poruszał się po naszym mieście i dzielił się z naszymi mieszkańcami nasionami łąki kwietnej. Fajny gest do tego, żeby wyjść do mieszkańców, żeby z nimi choćby i nawet chwilę porozmawiać, a także podzielić się tą pozytywną energią, takim zielonym aspektem, że razem jednak możemy mieć wpływ na to, co otacza nas tutaj w naszym mieście.
0: To wszystko się zmienia, jest nowa moda i to rzeczywiście cieszy oko.
8: Cieszy oko. Staramy się podążać z tym trendem nowoczesności. Oczywiście w ramach tego, co możemy robić. Staramy się jak możemy, oczywiście, że tak, ale myślę, że nadanie takich kolorów i takiego przyjemnego otoczenia to jest fajny pomysł na to, żeby nam się tu żyło po prostu przyjemnie.
0: Częstochowa to miasto, czasami jest trudno z tą zielenią, a mimo wszystko gdzieś tego kolorytu, te kwiaty, te krzewy, no właśnie tak dają takiego smaczka.
8: Dają, oczywiście, że tak. Trawy i drzewa właśnie w kolorze zielonym, wiadomo, że jest to podstawa, natomiast staramy się przemycać akcenty kolorowe właśnie w postaci takich nasadzeń. Także jest mnóstwo takich elementów, takich miejsc w naszym mieście, gdzie te kolory w nasze oczy mogą wpadać.
0: Macie sygnały mieszkańców, że się podoba?
8: Tak, jak widzimy, że po mediach społecznościowych latają zdjęcia, potocznie mówiąc, właśnie robione sobie przy naszych kompozycjach, czy przy tym kolorowym aspekcie, który tu wybucha właśnie podczas wiosny i lata w naszym mieście. To jest bardzo cieszące.
0: Są jeszcze takie miejsca, dzielnice w Częstochowie, gdzie jeszcze trochę tej zieleni brakuje, no bo na przykład jest taka architektura, a nie inna, bo są drogi.
8: Na pewno są takie miejsca. Myślę, że jeszcze ich jest sporo, które moglibyśmy zagospodarować przez pryzmat tego, na co możemy sobie pozwolić oraz ze współpracy z mieszkańcami. Myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej.
0: Nie macie tutaj problemu, że jak te rośliny są za ładne, no to ktoś tam podkradnie z tej donicy?
8: Zdarza się. Oczywiście, że się zdarza. Ja się śmiałam, że są za ładne. Widzę, że one mieszkańcom się bardzo podobają, ale niestety pod kątem i aspektem takim, że potrafią też stamtąd zniknąć. Także ja apeluję i gorąco proszę, byśmy wszyscy mogli się cieszyć tą kolorową przestrzenią i po prostu nie wchodzić w akty wandalizmu, bo jest to niepotrzebne, a myślę, że wszystkim nam jest łatwiej żyć i przyjemniej żyć, jeżeli możemy się cieszyć tym, co możemy robić dla wszystkich wkoło.
0: Nie wszyscy mieszkańcy Częstochowy mają ogródek czy mają balkon, a takie miejsca cieszą.
8: Jak najbardziej tak. Także korzystajmy i cieszmy się tym, że one po prostu są. Dbajmy o nie.
0: Dużo tej pracy?
8: Dużo jest pracy. Oczywiście publikujemy taki harmonogram prac, czyli tam, gdzie można się nas spodziewać, tam, gdzie działamy. Te harmonogramy znajdują się na stronie urzędu oraz na naszych profilu Centrum Usług Komunalnych, także każdy z mieszkańców może się zapoznać, w jakim obiekcie obecnie pracujemy i co robimy.
0: Wspomniała Pani o łąkach kwietnych. Dużo macie takich łąk?
8: Tak, prowadziliśmy inicjatywy polegające na zagospodarowaniu takich miejsc w przestrzeni publicznej, żeby wysiać te łąki kwietne. Są takie miejsca w Częstochowie. Możliwe, że będziemy powiększać takie obiekty. Zobaczymy, co to pokaże nam przyszłość dalej, ale uważam, że takie drobne, kolorowe kwiatki w tej przestrzeni publicznej również nadają takiego sielskiego, anielskiego spojrzenia.
0: Jakieś akcje z mieszkańcami?
8: Robimy ich co roku bardzo dużo i pod kątem nawet zieleniarskich tematów, czy też bardziej edukacji ekologicznej, bo nasza jednostka również skupia się w obszarze tego działania, edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ja szczerze z praktyki lubię łączyć te dwie rzeczy naraz, czyli coś, co możemy przełożyć na kwestię edukacyjną, zawsze możemy połączyć z tą kwestią również bardziej przyjemną, a one się również łączą.
0: Było już o roślinach, drzewach, rabatach. Chciałabym też porozmawiać o odpadach. Można je oddać w łatwy sposób i to w różnych lokalizacjach Częstochowy, bo w wielu częściach miasta są specjalne pojemniki. A rozmawiam z panią Emilią Kulik z Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. Co możemy, pani Emilio, wrzucać do tych pojemników?
8: Możemy wrzucać małogabarytowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ta szuflada wrzutowa ma wymiar 50 cm, także w tym zakresie się możemy poruszać, czyli możemy tam umieszczać telefony, głośniki, ładowarki, zużyte baterie, tostery, jakieś małe radia. Jest szereg na rynku teraz tych sprzętów, które możemy tam, że tak powiem, umieścić. Natomiast przy okazji gorąco apeluję, że jeżeli mamy do oddania duży sprzęt elektryczny, to u nas na mieście porusza się i cały czas działa firma, która realizuje bezpłatne odbiory bezpośrednio od mieszkańców. My nie musimy tego sprzętu wynosić do wiat śmietnikowych, wynosić przed naszą posesję. Zostawmy je w domu bezpieczne. Oni zrealizują ten odbiór niezależnie, czy jest to 10 piętro, czy jest to domek jednorodzinny. W pełni kompletny sprzęt zabiorą i go odpowiednio zagospodarują. Wystawiając ten sprzęt poza dom, musimy się liczyć z tym, że zostaje on narażony na rozkompletowanie, a w ten sposób już jego odpowiednie zagospodarowanie jest trudne, wręcz niemożliwe.
0: Jeśli chcemy skorzystać z takiej usługi w Częstochowie, to co, dzwonimy wcześniej, umawiamy się, gdzieś sprawdzamy harmonogram?
8: Dzwonimy i umawiamy się. Jest w przestrzeni publicznej, w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie, na stronie Urzędu Miasta podany bezpośrednio numer kontaktowy do firm. Zgłoszenia możemy kierować telefonicznie i mailowo. Reagują, umawiają się na dogodny termin z mieszkańcami, pojawiają się i zabierają od nas to, co jest nam już niepotrzebne.
0: Tak sobie myślę, że jak robimy porządki, to możemy się skrzyknąć z sąsiadami, na przykład w jeden dzień umówić się z panami, żeby przyjechali po odbiór.
8: Oczywiście, że tak. Ważna jest ta logistyka i myślenie nad tym, żeby tych transportów było organizowanych tyle, żebyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, że jest to ekologiczne. Nasz konsumpcjonizm niestety rośnie i to pokazuje na to, że mamy co oddawać, także podkreślę raz jeszcze, bardzo ważne jest to, żeby to w prawidłowy sposób zagospodarować. Też oceniamy bardzo pozytywnie tą zorganizowaną formę odbioru, bo oczywiście stacjonarny punkt selektywnej zbiórki również przyjmuje te odpady.
0: Świadomość mieszkańców Częstochowy zmienia się, no ale także za sprawą waszego tutaj wydziału. Widzi pani taką różnicę? Jest 15-20 lat temu, kto się tam przejmował, co tam do tego kosza rzuć.
8: Tak, widzę, że nasze inicjatywy edukacyjne i to, na czym na co dzień się skupiamy właśnie w obrębie tej edukacji ekologicznej, przynosi wymiar. Oczywiście nie możemy spoczywać na laurach i działać trzeba dalej, bo myślę, że przekazanie młodym pokoleniom tych nawyków i wypracowanie w nich tego, co jest ważne w tym akurat zakresie, przyniesie po prostu potem rezultat. Jak to mówi przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tak dalej funkcjonuje. Także myślę, że ja osobiście sama stawiam u siebie w domu na segregację i bardzo mnie pozytywnie cieszy aspekt mojego młodego syna, który rzeczywiście przywiązuje uwagę, gdzie wrzuca dany odpad. Bardzo mi się podobają jego pouczenia względem nawet rodziców, że warto na to zwracać po prostu uwagę. O tej celowej grupie młodych to jest jeden punkt, ale również seniorzy. Warto o nich nie zapominać, bo to jest również grupa społeczna, której bardzo zależy na tym, żeby nasze otoczenie też było czyste. Widzę głębokie zainteresowanie również z ich strony, organizując jakieś warsztaty, że też chcą się dowiedzieć, jak rzeczywiście powinniśmy prawidłowo segregować. Także doceńmy, bo jednak połączenie wszystkich sił to będzie to.
0: A jak radzicie sobie z takimi dużymi osiedlami mieszkaniowymi, pomieszczeniami, komórkami, gdzie mieszkańcy wyrzucają odpady?
8: Wiaty śmietnikowe, czyli punkty gromadzenia odpadów na wysokiej zabudowie, to jest najtrudniejszy temat. Myślę, że nie tylko w Częstochowie. Tam mamy do czynienia ze zbiórką odpadów w punkcie, który jest ogólnodostępny. Warto, żeby te punkty były przemyślane i nadzorowane przez zarządców w taki sposób, aby dały rzeczywiście komfort segregowania, ale także zabezpieczało mieszkańców przed tym, żeby nie dochodziło do zanieczyszczeń, mieszania tych frakcji odpadów. Ze swojej strony, jako Centrum Usług Komunalnych, właśnie w ramach tych kampanii edukacyjnych, również staramy się wspierać zarządców. My organizujemy z nimi spotkania w ciągu roku, gdzie staramy się ich wspierać w tym, choćby i nawet w zakresie przygotowywanych materiałów dla mieszkańców, czyli pomagamy im, czy wywieszać na klatkach przygotowane materiały przez nas, oni wywieszają edukacyjne, jak segregować, tablice informacyjne na wiatach śmietnikowych, użytkowych, czyli tam, gdzie się zbliżamy z tym naszym odpadem, żeby przeczytać, zanim go wyrzucę, gdzie powinienem go umieścić. Współpraca pomiędzy nami, myślę, że jest bardzo ważna i należy o nią dbać i ją dalej szerzyć, bo to będzie właśnie wymiar dla naszego społeczeństwa.
0: Kontrolujecie, sprawdzacie, karzecie?
8: Kontrolujemy jak najbardziej w sytuacjach takich, jeżeli rzeczywiście odpady są pomieszane, są naklejane na pojemniki, żółte naklejki ostrzegawcze. W przypadku takim, jeżeli segregacja nie zostanie przeprowadzona i te odpady w odpowiedni sposób posegregowane, zgodnie z ustawą będziemy mogli nałożyć podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami. Wiadomo, że temat finansowy nigdy nie jest łatwy i zawsze on dotyka, dlatego pierwszymi elementami, którymi chcemy stosować wobec naszych mieszkańców, to jest właśnie edukacja ekologiczna i zwrócenie ich uwagi na to, że naprawdę warto. Te metody finansowe, ja wiem, że one nigdy nie należą do przyjemnych i nie chciałabym użyć słowa, że czasem po prostu niestety tylko one pomagają coś zrozumieć, ale na tym obrębie skupiamy się na edukacji i liczymy na to, że rzeczywiście wszyscy weźmiemy ręce na pokład i będziemy segregować prawidłowo.
0: Emilia Kulik z Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie mówiła nie tylko o coraz bardziej zielonej Częstochowie, ale także o czystym mieście i świadomości mieszkańców w kwestii ekologii.
2: Ciekawe spotkanie.
0: Krzysztof Kasprzak, to on postanowił wraz z grupą znajomych stworzyć film, a nawet serię filmów o Częstochowie, tej dawnej i tej obecnej, o efektach już teraz. No to co to za film?
9: Film dotyczący historii Częstochowy. Cały cykl jest od 1220 do 2000 roku, bo wychodząc naprzeciw tym, którym się nie chce czytać albo może nie mają możliwości, bo przecież te wydawnictwa normalnie w księgarniach nie leżą, to czy w jakichś specjalistycznych albo w bibliotekach. Filmy traktują o historii Częstochowy. To, co się działo w tym mieście w różnych względach, no politycznych, społecznych, kulturalnych, jakiś ludzie, którzy się zapisali złotymi zgłoskami, bo przecież wszystkich się nie dało przedstawić, pokazać. Przedstawiamy w tych filmach. To jest zapis historii właśnie od 1220 do 2000 roku. Rozpoczynaliśmy właśnie lata tam 90., 80., 70., 60., 50. i to były dziesiątkami, dekadami roku. Wiadomo było, że tych materiałów jest historycznych mniej, więc trzeba było troszeczkę bardziej skomasować. Jest okres wojny, czyli 39-45. Jest okres międzywojenny, 18-39. 1793, no tu jest duży okres, wiadomo, tych materiałów było dużo mniej, mniej też wiemy, ale przedstawiliśmy tak, jak to się wszystko działo. W filmie staramy się nie komentować, tylko przedstawiać Państwu historię, a komentarz jakby zostawiamy dla widzów.
0: Najtrudniejsze w realizacji to po prostu był dostęp do informacji.
9: No tak, zawsze oczywiście brakuje tych zdjęć filmów, prawda, bo chcieliśmy filmy robić, ale z filmów mieć montaż, ale te lata wcześniejsze oczywiście się udało, znaczy późniejsze bym powiedział, w tej chwili. Później się udało z materiałów filmowych montować. Czym bardziej w głąb historii, tym bardziej używaliśmy zdjęć. No a dzisiaj nasza technologia nam na tyle pozwala, że te zdjęcia uruchamiamy, więc się ogląda jak film. No tutaj wiele osób w ogóle się nie zorientowało, że ze zdjęć robiliśmy filmy.
0: Najpierw w archiwach, gdzieś tam grzebanie między fotografiami, wyciąganie jakichś filmów?
9: Tak, to są oczywiście lata przygotowań, ale bardzo dużo nam pomogło muzeum, które nam udostępniło właśnie zdjęcia, archiwum częstochowskie, osoby prywatne, które też miały gdzieś tam w swoich zdjęciach, bo chodziło nam o to w tej chwili, żeby pokazać materiały, które nie były publikowane, albo bardzo mało, albo rzadko były publikowane, prawda?
0: A takie mają mieszkańcy Częstochowy.
9: Tak, oczywiście, że tak.
0: W tych filmach trochę takich perełek macie, które wyciągnęliście tam.
9: Tych perełek jest tam dużo. Gromadzenie materiałów to były też lata.
0: Nie było takiego zbioru konkretnego, takich filmów?
9: Nie było. No Częstochowa nie jest takim miastem filmowym, bym powiedział. Więc w związku z tym, no tutaj są ludzie, którzy coś tam kręcą, jakieś wesela, jakieś pojedyncze newsy. Natomiast no nie ma nikogo, kto by kręcił takich właśnie historycznych filmów. No ja akurat ileś tam lat temu się zająłem gromadzeniem takich materiałów archiwalnych, filmów na taśmach 16 mm po tych byłych amatorskich klubach filmowych, gdzie to oni po prostu powyrzucali te filmy, bo to już w porównaniu z VHS-em, który wtedy wchodził, gdzie można było wrzucić kasetę, nagrać szybko, nie trzeba było wywoływać, ciąć, więc kleić, więc po prostu te materiały były nieprzydatne, a okazuje się, że jednak były przydatne, bo my dzisiaj sobie je przegraliśmy, zeskanowaliśmy, nawet dzisiaj można zeskanować dobrej jakości. No i z tych materiałów udało się właśnie ułożyć wiele, wiele filmów.
0: Krzysztof Kasprzak, miłośnik historii Częstochowy, człowiek, który pokochał kamerę. Oczywiście odsyłam do nagrań i do kontaktu z panem Krzysztofem. Kto wie, może taka rozmowa stanie się tematem kolejnych produkcji o Częstochowie. Ale słuchajcie, Częstochowa to nie tylko filmy, bo Częstochowie powstały również książki. Dopiero gdy kolejny raz los skierował mnie do miasta u stóp Jasnej Góry, pomyślałam, no dobrze Częstochowo, skoro tak bardzo chcesz, żebym tu została, to pokaż, co masz do zaoferowania i daj się polubić. Tak odkryła kolejno całą kulturalną mapę miasta, a także ludzi Julita Paprotna, w której głowie narodził się pomysł stworzenia wielogłosowej opowieści, bo musicie wiedzieć, że książka ta to kilkadziesiąt opowieści samych mieszkańców Częstochowy, zebranych przez panią Julitę, a książka nosi tytuł Nasze miasto Częstochowa. Niech przed smakiem będzie dzisiaj artykuł już archiwalny zamieszczony w Gazecie Wyborczej. Artykuł jest zatytułowany Książka o Częstochowie pisana przez Częstochowian, jak widzę miasto.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.